0: Bye.
1: Noi.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Jakoś tak trochę rzeźko, bo 17 stopni na moim radiowym termometrze. Niebo mocniej zachmurzone, ale spokojnie rozpogodzi się i dzisiaj maksymalnie tak do 26, może nawet 27. Chociaż tego słońca dzisiaj o dziwo będzie nieco mniej. Będziemy sprawdzać, jak nam sytuacja deszczowa. Wiatr teraz z północy wieje słabo, 9 km na godzinę. Obecnie na barometrach 1019 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
6: 6.
5: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Okrągły stół w sprawie zdrowia dziś w Sejmie bez KO i Lewicy. Unia chce kolejnych ograniczeń social mediów dla dzieci. Powiemy też o prognozach na kolejne dni. Do Polski wrócą upały. Dorota Wardiecka, dzień dobry. Dziś w Sejmie Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Ale nie wszystkim w obozie władzy ten pomysł się podoba. Koalicja Obywatelska i Lewica już zapowiedziały, że nie przyjdą. Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Na spotkanie, jak wylicza Wioleta Tomczak z Polski 2050, zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, kancelarii prezydenta, klubów parlamentarnych i resortu zdrowia.
9: Każda reprezentacja ministerstwa zdrowia jest bardzo ważna i ja wiesz, że nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, te wszystkie postulaty, które zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
8: Jolanty Sobierańskiej-Grędy nie będzie, tak jak i Koalicji Obywatelskiej, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
10: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy, to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
8: Pomysł okrągłego stołu nie urzekł także Lewicy, posłanka Anita Kucharska-Dziedzic.
11: Im bliżej będzie wyborów, tym i dyskusji, i zaproszeń do dyskusji będzie coraz więcej.
8: A obecnie trzeba działać. I tego od rządu, a zwłaszcza od ministra zdrowia, oczekuje polityczka.
7: Sąd nie zgodził się na wydanie europejskiego nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Odrzucenie wniosku uzasadnił tym, że według dostępnych informacji Zbigniew Ziobro nie przebywa na terenie żadnego z tych krajów. Wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wydania nakazu aresztowania, tyle że na terenie Polski. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza ponownego złożenia wniosku. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Zarekomendowano też, aby do 3 roku życia całkowicie izolować swoje pociechy od ekranów. Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych przez młode osoby niesie ze sobą katastrofalne skutki, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
12: Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie.
7: Komisja chce, aby dostęp do social mediów był zróżnicowany dla poszczególnych grup wiekowych. Unia ma rozpocząć wkrótce pracę nad ustaleniem szkodliwych dla dzieci platform. Polska otrzyma 66 milionów euro z Unii na wsparcie dla rolników w związku z sytuacją na rynku nawozów, przekazał wiceminister rolnictwa Adam Nowak. Te decyzje zapadły na posiedzeniu szefów resortów rolnictwa państw unijnych w Brukseli, którzy przyjęli zmiany we wspólnej polityce rolnej w odpowiedzi na wzrost cen nawozów, który jest skutkiem wojny na Bliskim Wschodzie. Czeka nas stopniowe poprawienie pogody. Temperatura w sporej części kraju będzie się coraz bardziej zbliżać do 30 stopni. Początkowo na zachodzie, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
13: Z każdym dniem to powietrze gorące będzie już obejmowało również centrum, południe i wschód Polski.
7: Napływ bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie też sprzyjać powstawaniu burz.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka jak samego rana.
4: No i od samego rana kłania wam się Duet Wtorkowy, Damian Klimiński.
14: Karolina Romka, witamy gorąco, serdecznie.
4: Gorąco mówisz?
14: Tak, będzie gorąco, na pewno.
4: No dobrze, 14 lipca, ile dobrze policzyłam dzisiaj?
14: I wtoreczek, od samego rana. 195 dzień roku.
4: 170 dni do końca i 70 dni do końca lata, więc jeszcze długo, bardzo przyjemnie. No i przyjemnie będzie także, mam nadzieję, w muzyce.
14: Ace of Base na dobry początek naszego spotkania dzisiaj.
4: 5 po 6.

0: No mam nadzieję, że jak ona śpiewa tak daleko, daleko, to wy tak daleko nie macie, ani do domu, ani do pracy, bo jak do pracy, to ktoś może się lekko
1: albo
0: spóźnić.
1: Właśnie ten dom zostawiają i w długą
0: właśnie,
1: słuchajcie.
0: Właśnie, no. I na urlop.
1: O, właśnie, to jest dobra perspektywa. Ja pierwsze to pomyślałem o pracy, że do pracy jadą wszyscy. No, może są tacy szczęśliwcy, którzy teraz może w samochodzie, w drodze, gdzieś na lotnisko, albo gdzieś na dworzec, albo w ogóle już w trasie na swoje miejsce docelowe w góry nad morze. No pozdrawiamy was gorąco, jeśli
0: tak.
1: Są tacy wśród was, to...
0: Udanej pogody przede wszystkim, dobrej pogody, bo to w Polsce to nigdy nie wiadomo, jaka będzie pogoda.
1: A ci, którzy po urlopie, no, ci w najgorszej sytuacji już w sumie, ci, którzy przed urlopem, to jeszcze mogą troszeczkę myślami wybiegać i planować.
0: Ale ci, którzy po urlopie, to jak zrobią głośniej, to my im umilimy czas, będzie dobrze.
1: Poczujecie się znów jak na urlopie.
0: Zrobimy małą przerwę, ale zaraz do was wracamy.
2: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe. Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: No dobrze, nie wiem, czy kawę macie już zaparzoną, czy nie, ale my już otwieramy te kolorowe gazety i pierwsze, co bije z pierwszej okładki kolorowej, to oczywiście pewna para.
1: No właśnie, tym żyje cały świat, cała Polska, cały internet.
0: Może świat też,
1: świat
0: słuchaj,
1: też może
0: wiadomo,
1: żyć, bo to
0: nie?
1: jest takie wydarzenie, słuchajcie, no niektórzy twierdzą, że poszli spać i obudzili się z powrotem w 2002 roku. Wiśniewski i Mandaryna wracają do siebie po 21 latach. Stara miłość nie rdzewieje. Cóż to jest za historia, słuchajcie, niesamowita.
0: No co bywa i tak, słuchajcie.
1: Ciekawe,
0: no, może
1: czy
0: Dodaj
1: Majdan na przykład by ze sobą jeszcze te też...
0: Mówisz?
1: Tak, takie wielkie powroty.
0: Nie widzę tego, ale jak macie jakieś pary i macie swoje typy,
1: czy
0: to...
1: Czy ty pamiętasz w ogóle, jak wyglądał ślub Michała i Mandaryny?
0: Wiem, że
1: to było najważniejsze wydarzenie.
0: Jeden z większych, tak? To Taylor Swift się chowa w tym momencie.
1: Chyba tak. Oni byli w Laponii, tam wszystko było z lodu, wiesz, takie zamki z lodu, tam ksiądz nawet
0: przyjechał. Goście marzli.
1: Byli tam w takich futrach ogólnie, no. Oni byli też pięknie ubrani. Wszystko się filmowało, wszystko było nadawane na żywo w telewizji i cała Polska siedziała z otwartą szczęką i przyglądała się, że tak można.
0: Jak się ma, to można. Pamiętasz, że nie cała, bo ja nie pamiętam.
1: To minęło.
0: Ale za to pamiętam, że Lewy znowu nam gdzieś ucieka, tym razem za ocean i wszyscy kibicują, że ma zaczarować Stany Zjednoczone.
1: No tak, no bo będzie grał w Chicago. To już wszystko jasne, oczywiste. Niezadowolona z tego faktu tylko Ania Lewandowska, ale myślę, że już jest na etapie przyzwyczajenia się do
0: nowej
1: sytuacji.
0: Ona tam rozkręci te Palm Beach czy jakieś inne, wiesz, gdzieś na plaży będzie ćwiczyć, więc da radę. My się dzisiaj zabraliśmy tylko za dwie pary, ale za to jakie parę, ta, której już słyszeliście nieraz.
1: Ta najsłynniejsza.
0: Najsłynniejsza i ta, która znów będzie słynna. O.
1: Ja się zastanawiam, jak oni przebiją ten ślub w lodzie.
0: Ślub numer dwa teraz powinien być gorący. O, widzisz? Trzeba im podpowiedzieć.
2: Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.
3: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki, ptaszone za kółkiem, ruszamy w trasę. O tej godzinie jest całkiem przyjemnie, można jechać, niewiele miejsc, w których trzeba będzie poczekać. Te związane z remontami. Górnośląska, oznaczona pachołkami, tutaj wymiana Kostki Brukowej, to w pobliżu Serbinowskiej, więc tam zwężenia, tam musicie uważać. Także trwa ulica, przebudowa ulicy Dobrzeckiej Świętego Michała, remont rozpoczęty przez drogowców od Stańczukowskiego, więc tu uważajcie. No i Złota, przebudowa od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza, tutaj także utrudnienia. No i tradycyjnie droga krajowa 12, Kalisz Opatówek. Jeszcze nie jest źle, ale pamiętajcie, że w Zunach tutaj jest największe utrudnienie, zwłaszcza kiedy więcej aut wyjedzie w trasę. Pamiętajcie, że można cały czas objechać przez Tłokinie albo Szałę. Jedziemy jeszcze do Krotoszyna, gdzie utrudnienia na Raszkowskiej, no i prace remontowe i kolejne utrudnienia trwają również na Wiśniowej, w Plaszewie, w przebudowie jeszcze Kazimierza Wielkiego.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: A tymczasem Donald Trump oświadczył, że USA przywrócą blokadę morską Iranu i zaczną pobierać opłatę w ciśninie Ormus. Ogłosił wczoraj wprowadzenie opłat dla statków przepływających przez ciśninę Ormus w wysokości, uwaga, 20% wartości przewożonego towaru. Trump nie wyjaśnił jednak, na jakich zasadach w ogóle miałoby to działać. Cena ropy Brent jednak rośnie. Rynki zareagowały wczoraj o 8% do $83. Na ten moment to już blisko $85 za baryłkę. Na polskich stacjach też drogo. Dziś diesel już wyraźnie przekracza 7 zł, benzyna zaraz przekroczy. Miejmy nadzieję, że to w tym wypadku tylko takie, wiecie, trumpowe gadanie i ten wzrost szybko się zatrzyma.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: 27 minut do 7:00.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama. Yeah.

0: urodzeni.
1: To był dokładnie 14 lipca i zaczniemy od daty najwcześniejszej.
2: Zaczynamy od pewnego austriackiego malarza, ale spokojnie, to nie ten. Chodzi o Gustawa Klimta. Rok 1862, malarz, grafik, symbolista, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli secesji, przedstawiciel wiedeńskiego modernizmu. Lubiał kolor złoty w swoich obrazach, m.in. słynny Pocałunek.
1: Tak jest. Ten też lubił, jak się działo. 1918 rok. Szwedzki reżyser filmowy, teatralny, scenarzysta, producent filmowy Ingmar Bergman, uważany za jednego z najwybitniejszych wpływowych twórców historii kina. Filmy takie jak Fanny Aleksander, Jesienna sonata czy Szepty i krzyki.
2: To teraz też wracamy do filmu, ale do kraju. Elżbieta Zającówna, 1958 rok. Polska aktorka, teatralna, filmowa oraz prezenterka telewizyjna.
1: No to ja mam teraz kogoś, kto lubi klocki te najpopularniejsze i lubi jeździć po Stanach. Marcin Prokop, rocznik 77, dziennikarz, prezenter, felietonista, pisarz, publicysta, osobowość telewizyjna, a jego programy to na przykład Niezwykłe Stany Prokopa i Lego Master właśnie.
2: Można powiedzieć, że jeden z najwyższych prezenterów w Polsce jednocześnie.
1: Tak, i najbardziej wygadanych jednocześnie.
2: 1979 to już akcent lokalny, bo wtedy urodził się w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Jędrzejak, żużlowiec, indywidualny mistrz Polski.
1: A urodzeni 14 lipca są energiczni i niecierpliwi.
2: Chętnie zaczynają kilka spraw naraz, no a potem mają problemy z dokończeniem swoich przedsięwzięć.
1: Zyskają wiele, jeżeli nauczą się być bardziej obowiązkowi i bardziej wytrwali.
2: Mają wspaniałą pamięć i intuicję, a także bardzo bogate życie wewnętrzne.
1: Często wstydzą się swojej emocjonalności i z tej przyczyny niechętnie mówią o uczuciach.
2: Sprzyja im szczęście w miłości, a rodzina jest dla nich nieocenionym źródłem siły.
1: Szczęśliwa cyfra to 3.
2: Kamień szlachetny to lapis lazuli.
1: Później ci pokażę, jak wygląda. Sprzyjający znak zodiaku.
3: Baran.
1: To co? Wszystkim tym, którzy mają urodziny, życzę.
2: A ty masz na sobie ten lapis lazuli? Tak dopytam.
1: Ja na sobie mam dzisiaj nie.
2: Aha, okej.
1: Co innego?
2: Ale widziałaś tą niewiedzę w moich oczach.
1: Widziałam, tak. Zawsze jak jest jakiś fajny kamień szlachetny, to trzeba ci wytłumaczyć. Ale spokojnie, damy radę. Wszystkiego najlepszego dla tych, którzy mają dzisiaj urodziny.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Uwaga, uwaga, oszuści nie śpią. Liczba tych, którzy obiecują rzekomy wzrost podatku, też rośnie.
2: No, wy też nie śpicie, więc jesteście doskonale poinformowani, a szczególnie
1: przez nas oczywiście.
2: Już o godzinie 7 zapraszamy.
3: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Reklama.
5: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Niebo na razie mocno zachmurzone i takie skromne 17,5. Dziś w południowej Wielkopolsce maksymalnie 26, więc będzie całkiem nieźle, ale jednak niebo raczej będzie w większości zachmurzone, bez większych przejaśnień. Wiatr do tego z północnego wschodu słaby, 9 km na godzinę. Na barometrach obecnie mamy 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła 7. Radio
6: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Rośnie bilans utonięć, to już 130 osób od kwietnia. Uwaga na oszustów obiecujących rzekomy zwrot podatku. Paryż dziś świętuje, a w obchodach weźmie udział polskie wojsko i polskie F-16. Dorota Werdecka. Rośnie letni bilans utonięć. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od 1 kwietnia w Polsce utonęło aż 130 osób. Wciąż najczęstszym powodem utonięć jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, a najczęściej toną mężczyźni. Nie bez znaczenia jest też pogoda.
8: Zeszłoroczne lato było bardzo niekorzystne. Mieliśmy mnóstwo deszczowych, zimnych, wietrznych dni. Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną. Proszę pamiętać, że do utonięć dochodzi praktycznie zawsze na kąpieliskach niestrzeżonych.
7: Mówi ratownik wodny Marek Frąskowiak z wielkopolskiego WOPR-u. W Sejmie dziś okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia, jakie zaproponowała minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Wśród nich są ograniczenia zarobków lekarzy, limity wydatków budżetów szpitali na wynagrodzenia oraz zobowiązanie lekarzy do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Eksperci jednak mają w tej kwestii umiarkowany optymizm, o czym więcej Wojciech Kowalik.
9: Bo system koncentruje się na świadczeniach, które są najwyżej wyceniane. Mówi Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspertka w obszarze zarządzania systemem ochrony zdrowia.
10: System zaczyna się orientować na wisienki na torcie, na najbardziej atrakcyjne nagrody, nie na zdrowie pacjenta, który trafia do systemu.
9: Z tego powodu w wielu miejscach trudno będzie zlikwidować kominy płacowe, podkreśla Joanna Solska z tygodnika Polityka.
11: Lekarze, kominiarze zarabiają, mając bardzo wysokie stawki godzinowe, ale bardzo często jest tak, że kontrakty podpisywane są na procent od procedury.
9: Okrągły stół organizuje koalicyjna Polska 2050.
7: Uwaga na oszustów, którzy wysyłają SMS-y z informacją o rzekomym zwrocie podatku, ostrzega zespół CERT Polska. Chodzi o wyłudzenie wrażliwych danych, w tym numerów kart płatniczych. Wiadomość zawiera link prowadzący do strony podszywającej się pod e-Urząd Skarbowy. Podejrzane wiadomości SMS można przesłać do CERT Polska na bezpłatny numer 8080. Natomiast podejrzane maile warto zgłaszać przez stronę incident.cert.pl lub przez usługę Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel. Zamiast pełnego tygodnia kilka dni w europejskim mieście, krótkie city breaki są popularne wśród Polaków także latem. Najtaniej w tym zestawieniu wypada Wilno, potem hiszpańska Sewilla, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
12: Wśród kierunków położonych bliżej Polski bardzo dobrze wypadają Budapeszt i Praga. Budapeszt to możliwość połączenia spacerów nad Dunajem, kąpieli w wodach termalnych, wycieczki na wzgórze zamkowe czy wieczornego rejsu po rzece, a Praga z kolei to też nie tylko most Karola i Hradczany, ale też liczne parki z widokami, spacery nad Wełtawą.
7: Nieco drożej jest w Atenach, Mediolanie, Sztokholmie, Rydze oraz Bratysławie. W Paryżu odbędzie się dziś defilada wojskowa z okazji Święta Narodowego Francji, przypadającego właśnie 14 lipca. Będą zagraniczni przywódcy, w tym polski premier, a w defiladzie przejdą żołnierze z krajów należących do koalicji chętnych, również Wojsko Polskie. Wystąpią też dwa polskie myśliwce F-16.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Robert Lewandowski już dziś po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire, na razie podczas klubowego treningu. A już dwa dni później ma teoretycznie szansę na pierwszy występ w barwach nowej drużyny. O czym więcej Przemysław Pozowski.
14: Tym razem nie będzie tysięcy kibiców na trybunach jak podczas prezentacji na Camp Nou, nie będzie też wielkiego show jak chociażby podczas prezentacji Leo Messiego w Interze Miami, no ale powód jest prosty. Raz, że Major League Soccer już trwa, dwa, że trwają także Mistrzostwa Świata, a Robert Lewandowski właściwie prosto z samolotu przyjdzie na pierwszy trening ze swoją drużyną. To będzie o 17.30 polskiego czasu. Ten trening będzie częściowo otwarty dla mediów. No a 3 godziny później, czyli po godzinie 20.30 polskiego czasu, konferencja prasowa i pierwsze słowa Roberta Lewandowskiego na amerykańskiej ziemi. Konferencja jest zaplanowana też z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. Co później? Nie ma czasu czekać, bo ledwie dwa dni po pierwszym treningu mecz z Vancouver Whitecaps w Chicago. Tylko, że czy Robert Lewandowski w nim zagra, to tak naprawdę jeszcze wcale nie jest pewne.
13: Finał, mecz o trzecie miejsce lub powrót do domu. Szymon Marciniak jest wciąż wśród sędziów, którzy zostali na mundialu w USA, ale nie został przydzielony do półfinałów. Mecz Hiszpanii z Francją posędziuje dziś Salwadorczyk Iwan Barton, a jutrzejsze starcie Anglii z Argentyną poprowadzi Amerykanin Ismail Elfat. Marciniak, który 4 lata temu był sędzią w finale, tym razem gwizdał tylko w dwóch meczach fazy grupowej. Za to dziś wieczorem jednym z sędziów VAR będzie Tomasz Kwiatkowski. Piłkarska reprezentacja Chorwacji ma nowego selekcjonera. Został nim Slaven Bilic, który prowadził kadrę w latach 2006-2012. 57-latek zastąpił Zlatko Dalicza, który doprowadził Chorwatów do dwóch medali Mistrzostw Świata, srebrnego w 2018 roku i brązowego 4 lata temu w Katarze. Bilic w swojej karierze trenował także m.in. Besiktasz, West Ham i Watford oraz kluby w Arabii Saudyjskiej i Chinach. Magda Linety przegrała z Japonką Mają Hontamą 4-6-5-7 w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 w Atenach. Nie poszło też w szwedzkim Basztat. Janowi Zielińskiemu i Lukowi Johnsonowi Polak i Brytyjczyk przegrali z Włochami Andreą Pellegrino i Andreą Vavasorim i odpadli w pierwszej rundzie.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Co tam w gwiazdach dzisiaj? Ponoć dzisiaj same pozytywne emocje będą nami targać. Znaczy, no dobra, różne, ale ja to zazwyczaj się nastawiam na te pozytywne. I natchnienie i optymizm jeszcze.
5: Tak wróżą gwiazdy, tak wróży układ planet. A jak dokładnie będzie to wyglądać dla poszczególnych znaków zodiaku, wszystko sprawdzimy już za kilka chwil.
4: No to możecie sobie już robić kawkę.
3: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Drogi baranie, dzisiaj intuicja pomoże ci uniknąć problemów, jeżeli tylko będziesz jej słuchać. No tak, to ważne. Pomyśl o swojej przyszłości, zaplanuj coś ambitnego. Warto wyjść także do ludzi, bo można zyskać wielu ciekawych znajomych, którzy będą inspirujące w miłości. Oj, dzisiaj bardzo gorąco, ale uważaj na plotki.
1: Byku, może być dzisiaj trudno skupić się na codziennych sprawach. Nużącej pracy czy na zakupach, wspomnienia i emocje zawładną twoją wyobraźnią.
2: Bliźnięta.
0: Poczują przypływ ambicji, pociągać cię będą ryzykowne pomysły, nie będziesz się bać ciężkiej pracy i dzisiaj postawisz na swoim. Po południu jednak zwolnij tempo, nie krytykuj także swoich bliskich, unikniesz nieporozumienia wieczorem. Joga, basen, a potem może jakiś serial?
1: Raku, ty będziesz dzisiaj ambitny, szybki i pomysłowy. Wykorzystaj wpływ nowiu księżyca w twoim znaku, aby sprawnie uporać się z trudnym zadaniem i mieć spokojniejszą resztę tygodnia.
0: Lwie, będziesz rozmyślał o zagadkach, niewyjaśnionych historiach. Chwilami będziesz z tego powodu trochę roztargniony, nie musisz się tłumaczyć. Dzisiaj nikomu dzień będzie udany, ale częściej zaglądaj do kalendarza, po pracy zajmij się hobby.
1: Panno, przed tobą dość pracowity dzień. Angażuj się w nowe projekty. Będziesz bardzo spostrzegawczy, a twoje skojarzenia będą trafne.
0: Co uwagi, możliwe są dzisiaj drobne pomyłki. Nie bądź na siebie zły i nie miej do siebie pretensji. Działaj dzisiaj samodzielnie i osiągniesz cele po południu. Sprzyja relaksowi. Nie bierz dzisiaj na siebie za dużo obowiązków.
1: Skorpionie, ty z kolei uśmiechaj się dziś i bądź życzliwy, bo twoja dobra energia wszystkim dziś się przyda. Popołudnie sprzyja sympatycznym spotkaniom, może też nadejść ciekawa wiadomość lub propozycja wyjazdu.
0: Strzelcu, przed tobą dzień pracowity, sporo uda się zrobić, ale ludzie będą cię prosić o radę i pomoc. Zrób to, co trzeba, ale nie daj się zmanipulować. Co dalej? Otóż dzisiaj wszystko sprzyja rozmowom, ale tylko z tymi przyjaciółmi, którym możesz zaufać.
1: Koziorożec, postaraj się nie denerwować z byle powodu, a dzień okaże się całkiem udany. Warto też rozejrzeć się za nowym hobby lub okazją do nauki.
0: Wodniku, przed tobą dzień pracowity. Przypomnisz sobie o rachunkach, ważnych projektach w pracy. Dokładniej przejrzyj korespondencję, co by niczego nie przegapić, a wieczorem zmiana aury na bardziej rozrywkową sprzyja ci także powodzenie w miłości.
1: I na koniec ryby. Będziesz bardziej wyrozumiały i bardziej wrażliwy na piękno. Warto też wybrać się na spacer albo na wystawę, bo sztuka i luksusowe przedmioty wywrą na tobie wielkie wrażenie.
3: Radiocentrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę pierwsze gdzieś wiadomości z południowej Wielkopolski, a w nich powiemy o starcie porzuconych odpadów w Kaliszu, a tam o ważnych dokumentach, do tego na sportowo-szybowcowe Mistrzostwa Europy w Michałkowie.
2: O tym wszystkim już niebawem, 7:30.
3: Reklama.
0: To będą

0: gwiazdami wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
0: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.

0: 7.30 minęła, czas na wiadomości. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mowy końcowe głośnego procesu sądowego w sprawie spowodowania śmiertelnego wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie, sterta porzuconych odpadów w Kaliszu, a w niej dokumenty, dzięki którym udało się znaleźć właściciela śmieci, a w sporcie wystartowały szybowcowe Mistrzostwa Europy w Michałkowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 16,5 roku więzienia, a także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Takiej kary dla Daniela Z. domaga się prokuratura. 26-latek jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w noc sylwestrową w Ostrowie Wielkopolskim. W tragedii zginęła 37-letnia Anita. W poniedziałek przed sądem odbyły się mowy końcowe w głośnym procesie. Według ustaleń śledczych Daniel Z. wsiadł za kierownicę BMW, mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu.
3: Wypadek w tym przypadku nie był przypadkiem. W tej konkretnej sytuacji nie był on przypadkiem. Był w Wysokim Sądzie zbrodnią popełnioną za kierownicą, spotęgowaną ucieczką z miejsca zdarzenia i brakiem jakiejkolwiek próby wezwania pomocy dla konającej od kobiety.
2: Powiedział oskarżyciel posiłkowy, mecenas Michał Trzecki. Rodzina zmarłej uważa, że kara powinna być surowa i wnosi o wymierzenie oskarżonemu maksymalnej sankcji 20 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przyznał się do winy i współpracował ze śledczymi. Dlatego obrońca oskarżonego oraz sam Daniel Z. prosili sąd o sprawiedliwy wyrok, który zostanie ogłoszony 21 lipca.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Sterta porzuconych nielegalnie śmieci w jednym z rejonów Kalisza. Straż Miejska Kalisza szybko ustaliła jej właściciela, bo wśród odpadów znaleźli dokumenty umożliwiające ustalenie sprawcy wykroczenia. Kobieta odpowiedzialna za wykroczenie przyznała się do winy, została ukarana mandatem, a dodatkowo zobowiązano ją do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczonego terenu. Przekazała Radio Centrum Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Straży Miejskiej Kalisza. Municypalni ostrzegają, że każda tego typu sprawa będzie wyjaśniana. Sprawcy muszą się liczyć nie tylko z mandatem, ale również obowiązkiem pokrycia kosztów sprzątania. W niedzielę nie udało się rozegrać konkurencji, ale w poniedziałek, choć ze sporym opóźnieniem, to jednak wykonano pierwsze zadania 24. szybowcowych Mistrzostw Europy w Michałkowie. O problemach z aurą przed startem inauguracyjnej konkurencji opowiedział Radiu Centrum Karol Skarżyński, dyrektor Aero Klubu Ostrowskiego.
4: W niedzielę przechodził front atmosferyczny, który w drugiej części dnia już jakby zwolnił strefę tą opadową i ta druga część dnia była znacznie zdecydowanie lepsza, ale to już było za późno, żeby cokolwiek zrobić. Drugi dzień zawodów, początek dnia słoneczny, później taka fala górnego pokrycia, która jakby odcinała możliwość stworzenia się warunków dla szybowania. Ta pogoda się poprawiła, wychodzą kumulusy, te chmurki, które są nam sprzyjające, ale są na razie za nisko, żeby te hole rozpocząć, żeby zawodnicy mogli się nad lotniskiem utrzymać i żeby otworzyć im bramkę startową do wykonania trasy.
2: Start pierwszej konkurencji przesunięto ostatecznie na godzinę 14.30 i skrócono nieco trasę. W klasie klub pierwsze zadanie wygrał Francuz Alexandre Fierrin, a najlepszy z Polaków Mikołaj Zdun był 14. W klasie 15-metrowej najlepsi okazali się Litwini, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca. 13 jest reprezentant Polski Jacek Flis. W klasie standard liderem po pierwszej konkurencji jest Czech Lukas Kris. 5. miejsce zajmuje Jakub Barszcz, a 6. jest reprezentant Polski, zawodnik Aeroklubu Ostrowskiego Łukasz Błaszczyk.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny o poranku, gdzie ten ruch już jest nieco większy. Już są takie miejsca, gdzie trzeba będzie mocniej uzbroić się w cierpliwość. Zerkam, jak wygląda sytuacja w Kaliszu. Z informacji od Was również skrzyżowanie szlaku bursztynowego z Częstochowską. O tej porze tradycyjnie tutaj ruch jest nieco większy. Przy szlaku bursztynowym także w kwestii skrzyżowania z Polną i już przy samej Górnośląskiej, ale podmiejska. Ta od Wrocławskiej jedynie nieco większy ruch. Dalej wygląda całkiem nieźle. Dopiero między Dobrzecką a Korczakiem Parkiem. Tutaj ten ruch jest nieco większy. 450, czyli Poznańska, czyli skrzyżowanie z Wojska Polskiego. Również na wysokości Majkowskiej, Stawiszyńskiej podobna sytuacja. Łódzka, no powiem wam, że tutaj całkiem nieźle. Krajowa 12, tak na dobrą sprawę, zakorkowana tylko w Zdunach, bo tutaj remontowo tutaj dzieje się najwięcej, więc tu musicie także uzbroić się mocno w cierpliwość. No i Ostrów Wielkopolski. To pamiętajcie o remoncie ulicy Wrocławskiej. Te prace potrwają sporo, bo jedno odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich, drogowcy także na Leduchowskiego i tutaj również się dzieje.
7: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Co byście pomyśleli, gdybyście zobaczyli przed sobą radiowóz jadący wężykiem? No, pewnie byście pomyśleli, że było za bezpieczny weekend w Łodzi. Ale nie zawsze tak to wygląda, słuchajcie, bo w Niemczech to jest normalna procedura. Taką procedurę stosuje się na niemieckich autostradach, gdy przed jadącymi pojazdami występuje zagrożenie. Powodem może być na przykład wypadek, korek, unieruchomiony samochód, przedmioty leżące na jezdni lub działania służb ratunkowych. Wtedy taka jazda właśnie zygzakiem przez policjantów przed innymi samochodami to sposób na kontrolowane spowolnienie ruchu i ma zapewnić bezpieczeństwo kierowcom i osobom pracującym na miejscu zdarzenia.
7: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Fajny sposób, tak sobie myślę teraz, ale podejrzewam, że też bym się trochę pogubiła, nie? No i dobrze, ważne, żeby to bezpieczeństwo było. 23 minuty do godziny 8. Muzycznie już teraz Cher z kawałkiem Believe.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Uwaga, uwaga, miejscowość Kościelna wieś na miejscu Straż Pożarna, która neutralizuje wylaną substancję na jezdni trasy w stronę Kalisza i tam już tworzą się korki. Przypominam, to miejscowość Kościelna wieś na miejscu Straż Pożarna neutralizuje wylaną substancję na jezdni trasy w stronę Kalisza. Już powoli tworzą się tam korki.
2: A za informacje, zarówno i zdjęcia, które także na facebookowym profilu Radio Centrum, dziękujemy słuchaczowi Darkowi. Darek, pozdrawiamy gorąco.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
1: No i oczywiście możecie pisać także na profilu Radia Centrum na Facebooku.
3: Reklama.
4: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Reklama.
3: Dzień dobry z Kalisza.

0: takie granie, takie przyjemne, ale oprócz tego, że gramy, to informujemy Was o tym, co się dzieje dzisiaj w kalendarzu. Mamy bardzo przyjemne święta.
1: Mamy na przykład Światowy Dzień Szympansa. O, bardzo inteligentne stworzenie.
0: Bardzo. I Międzynarodowy Dzień Rekina mamy także dzisiaj.
1: Mhm. I święto, no, brzmi ryzykownie, ale nie musi takie być. Dzień łapania za pupę, także w kalendarzu.
0: To teraz wiesz, jak to się nasuwa. Za czyją?
1: No właśnie. Za swoją zawsze można, zawsze
0: to
1: i wszędzie.
0: To bezpieczne jest.
1: Chyba, że nie szympansa, to trudno. Rekin, gdzie ma pupę, to nie mam pojęcia.
0: Rekina, to, ale to by było wyzwanie teraz, nie?
1: Ale wiesz co, mam taką wskazówkę, jeśli o rekinach mowa. Jak jesteście gdzieś nad wodą i w wodzie jest rekin i on woła, choć ja nie gryzę, to nie wierzcie mu.
0: Nie, absolutnie. Duet na rano.

0: Michelle, czyli Andrew Donalds. Zbliża się godzina 8.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A w najbliższych wiadomościach powiemy o tych, którzy spędzają wakacje nad Bałtykiem. Tam sztormy, tam pogoda istnieje jesienna, ale oni się nie poddają, cały czas turyści są.
2: Te paragony grozy, o których wszyscy cały czas piszą.
0: Nie, tam na razie groźna ta pogoda jest.
2: No właśnie, o tej pogodzie między innymi więcej już o godzinie 8.
3: Reklama.
4: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
5: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
6: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Reklama.
1: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: No dobrze, ten jesienny poranek na razie odchodzi do lamusa, powoli będziemy przechodzić do letniego i niech tak zostanie. Chociaż skromnie jeszcze na moim radiowym termometrze 17,5, dziś w południowej Wielkopolsce maksymalnie ponoć w okolicach 26. I niebo mocno zachmurzone dzisiaj, wiatr z północnego wschodu cały czas wieje słabo, a na barometrach mamy 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła 8. Radio
5: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Uwaga na burze, są alerty również drugiego stopnia. Kolejne ataki USA na Iran, ropa znowu drożeje. Plaże nad Bałtykiem nie są oblegane, pogoda bardziej przypomina jesień. Dorota Wardiecka. Na początek alerty przed burzami pierwszego, ale też i drugiego stopnia. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami IMGW wydało dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz części lubuskiego i świętokrzyskiego. Burzom mają towarzyszyć ulewy. Lokalnie może spaść do 55 mm deszczu oraz silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego. Koalicja Obywatelska i Lewica nie przyjdą dziś w Sejmie. Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkanie, jak wylicza posłanka Wioletta Tomczak, zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, a także Kancelaria Prezydenta, przedstawiciele klubów parlamentarnych i resortu zdrowia.
7: Każda reprezentacja Ministerstwa Zdrowia jest bardzo ważna i ja wierzę, że nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, te wszystkie postulaty, które zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
6: Wiemy, że Jolanty Sobierańskiej-Grędy nie będzie, tak jak i Koalicji Obywatelskiej. Trzecia kolejna noc ataków Stanów Zjednoczonych na Iran. Według informacji amerykańskiej armii operacja trwała 5 godzin, a takie były wymierzone w cele wojskowe na terytorium całego Iranu. Więcej o tym Grzegorz Kozieł.
8: Celem ataków były irańskie systemy obrony wybrzeża, wyrzutnie rakiet i dronów, a także systemy używane na morzu. Jak informuje Armia Stanów Zjednoczonych, obecnie na obszarze Bliskiego Wschodu stacjonuje ponad 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że armia amerykańska przeprowadza bardzo ciężkie ataki na Iran. Mamy ogromne ilości amunicji i uderzamy w nich bardzo mocno. Ataki będą kontynuowane i zobaczymy, co się stanie, ale niweczymy cały ich potencjał ofensywny i kontrolujemy cieśniny. Przywracamy blokadę. Wcześniej Trump oficjalnie poinformował Kongres, że kraj ponownie znajduje się w stanie wojny z Iranem. Główne indeksy na Wall Street spadły po eskalacji na Bliskim Wschodzie, a ceny ropy skoczyły o około 9%.
6: Rząd zajmie się projektem noweli ograniczającej szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Pojęcie usługi hotelarskiej obejmie także najem krótkoterminowy. Według projektu uznaje się za nią krótkotrwałą usługę, trwającą nie dłużej niż 30 dni. Projekt ma, zgodnie z założeniem resortu sportu i turystyki, zwalczyć szarą strefę i stanowić wykonanie unijnego rozporządzenia. Po kilku dniach sztormu w nadbałtyckich kurortach pogoda wciąż nie rozpieszcza. Wakacje w pełni, ale plaże nad Bałtykiem nie pękają w szwach.
9: Co w tym Bałtyku jest fajnego?
10: Zdecydowanie nieprzewidywalny polski klimat. Niepodrabialny nigdzie indziej. Życie na krawędzi to jest to, co nas kręci.
9: Bluza z kapturem, druga bluza, długie spodnie to nie jest plażowy strój.
10: Jesteśmy przygotowani na wszystko.
9: A nie wolałybyście gdzieś nad Adriatyk na przykład?
11: Nie. Polskie morze jest fajne.
12: Tak, jak najbardziej.
13: Po prostu przepiękny jest ten nasz Bałtyk.
9: Mimo, że gęsia skórka troszkę.
13: Mimo.
6: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał Paweł Razewicz.
2: Kursy walut.
3: Jakbyście jednak chcieli sobie polepszyć pogodę i wyskoczyć gdzieś, gdzie rzeczywiście ta pogoda jest, powiedzmy, gwarantowana, to przyda się waluta. Sprawdzamy. Średni kurs euro teraz to 4,33 zł, dolar amerykański 3,80 zł, frank szwajcarski 4,67 zł i funt brytyjski 5,08 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Radiocentrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
3: A jak kasa się zgadza, to pamiętajcie, żeby bukiet, nie wiem, bomboniera albo coś fajnego kupić tym, którzy dzisiaj świętują swoje imieniny, a 14 lipca imieniny ma m.in. Kamil, Marcel, Marcelina i Bruno.
12: Do tego jeszcze Damian, Franciszek.
3: Że ty masz?
12: Nie, ja z września imieniny wtedy. A Franciszek, Ida, Angelina, Donald m.in. To też ciekawe, czy któryś z znanych Donaldów.
3: Bonaventura, ale ja muszę. Mhm. Herakles, Kosma dzisiaj, Tuskana. Też mi się podoba.
12: No tak, no dobrze.
3: Czyli jakaś, niech da znać.
12: Mamy Donalda w imieninach i Tuskanę. No ciekawe. Dobrze, świętujcie zatem, a my gramy dalej już teraz zespół Phil.
5: Dzień dobry z Kalisza.
3: 5 minut po 8.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
0: Reklama.

0: 15 minut po godzinie 8. Teraz będziemy się przenosić do kraju, w którym dzieje się naprawdę teraz najwięcej, bardzo przyjemnie, do Norwegii.
1: No właśnie, szkoda, że nie zobaczymy Norwegii w półfinałach Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych w piłce nożnej, ale i tak naprawdę świetnie sobie poradzili, ograli, no Brazylię wyeliminowali, więc to już naprawdę dużo
0: o nich
1: mówi.
0: Nieobecności.
1: Dokładnie, no ale teraz wracają do kraju jako prawdziwi bohaterowie.
0: No tak, i powiem wam tak, że to nie jest AI, jak to mawiają niektórzy. Te zdjęcia są prawdziwe, tam praktycznie cała Norwegia się w Oslo na ulicach pojawiła.
1: Pełne ulice, morze tłum ludzi, tak. Podobno wyszedł każdy Norweg na ulicę powitać swoją kadrę co do jednego. Nie wiedziałem, że jest tylu Norwegów w Norwegii.
0: Nie wiedziałem, że jest tyle Norwegów. W samym Oslo, że jest tylu, słuchali, to tam z gór ściągali, w ogóle wszędzie. Ale jeżeli chodzi o kwestię powitania bohaterów, to jeden z tych ulubionych, czyli Haaland, jak się pojawił, to przyjechał z bardzo dziwną pamiątką w ogóle.
1: Jest bardzo, bardzo dobre zdjęcie, jak on wysiada z samolotu, jest już na tych schodkach i niesie szopa pod pachą.
0: Ale i teraz tak, to nie jest to, że takie znajomości, że on mógł sobie takie dzikie zwierzę zabrać ze sobą.
1: Szop trzyma też pustą butelkę alkoholu. Ja się zastanawiam, czy to jest prawdziwy szop, tylko zesztywniał po wypiciu tego środka, czy to jest wypchane zwierzę, ale stawiałbym, że, że wypchane jednak.
0: No niestety coś tutaj widać, że jednak taką sztuczną pamiątkę sobie przywiózł ze Stanów. No to trzeba przyznać, że ma ciekawe pomysły.
1: Zaraz z lotniska też pojechali oczywiście nigdzie indziej jak do Pałacu Królewskiego, gdzie mieli spotkanie z monarchą. Może to był prezent, słuchaj.
0: Sam król uścisnął dłoń.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Po maturach absolwenci już teraz oblegają licea. Ponoć te ostrowskie są naprawdę oblegane, o tym powiemy za chwilę, a także o szczepiernistach z Kalisza, którzy teraz będą dbać o formę na nadchodzący sezon.
6: Zapraszamy. Kolejna porcja informacji z regionu niebawem, już o 8:30.

0: 8:30 minęła, więc czas na kolejne wiadomości w studiu Radia Centrum. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ostrowskie licea oblegane. Sporo kandydatów pochodzi spoza powiatu ostrowskiego. W Krotoszynie drogowcy remontują ulicę Wiśniową. Kaliscy szczypiorniści po wakacjach. Teraz czas na szykowanie formy na nadchodzący sezon.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prawie 2000 absolwentów podstawówek chce kontynuować naukę w szkołach prowadzonych przez powiat ostrowski. W tym roku licea ponownie okazały się najbardziej oblegane, a dla tych, którzy nie dostali się do wymarzonej klasy, samorząd ma uspokajającą wiadomość. W pierwszym etapie rekrutacji zakwalifikowano 1758 osób, a ponad 70% uczniów dostało się do szkoły pierwszego wyboru. Mimo to największe zainteresowanie liceami sprawiło, że nie wszyscy

0: Wszyscy znaleźli miejsce w wymarzonej klasie.
1: Mocną stroną ostrowskich szkół, jeśli chodzi o liczebność, jest to, że duża grupa jest spoza powiatu ostrowskiego. Duża grupa, bo jeśli to jest grupa ponad 400 osób, to naprawdę jest to grupa znacząca. I z tej grupy 318 zostało zakwalifikowanych pozytywnie. I zazwyczaj z tej grupy, która składa spoza powiatu, sytuacja wygląda w ten sposób, że składają u siebie, w swoim powiecie i jeśli tam się dostaną, to często u nas rezygnują i to są ewentualnie te miejsca, które mogą być dla tych, którzy się nie dostali.
0: Powiedział Radiu Centrum Paweł Rajski, starosta ostrowski. Największym zainteresowaniem cieszyły się klasy biologiczno-chemiczne w trzecim liceum ogólnokształcącym. Chętnych było znacznie więcej niż dostępnych miejsc, dlatego część kandydatów będzie musiała wybrać inną ścieżkę kształcenia. Dla uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do liceów, wciąż dostępne są miejsca przede wszystkim w technikach i szkołach branżowych. Powiat zapewnia, że żaden absolwent nie zostanie bez możliwości kontynuowania nauki.
2: Teraz jest bardzo ważny okres dla młodzieży, ponieważ osoby, które się zakwalifikowały, muszą potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły. Muszą zrobić jedno, po prostu przynieść oryginalne dokumenty do szkoły, jeżeli do tej pory tego nie zrobiły. Czas jest do 16 lipca, do godziny 13, ale apelujemy, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.
0: Powiedziała Radiu Centrum inspektor Romana Ogórkiewicz z Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Tego dnia, godzinę później, o 14:00, szkoły opublikują listę osób przyjętych i informacje o wolnych miejscach. Rekrutacja uzupełniająca potrwa od 17 do 21 lipca.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Trwa remont ulicy Wiśniowej w Krotoszynie, czyli drogi, którą odbywał się objazd podczas remontu ulicy Witosa. W powiat krotoszyński na remont tej trasy pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Trzeba jednak pamiętać, że każdy remont związany jest z utrudnieniami w ruchu.
4: Mamy tam, no niestety jak przy każdym remoncie, utrudnienia w tej chwili. Miejscami odbywać się tam może ruch wahadłowy. Ulica jest oznakowana. W tym momencie trwają prace przy chodniku, który ma powstać przy tej ulicy. Póki co jest możliwy przejazd tą ulicą, utrudnienia niestety jednak są. W czasie układania warstwy ścieralnej na tej drodze, no niestety najprawdopodobniej droga zostanie wyłączona czasowo z ruchu, także niestety mieszkańcy muszą być przygotowani na taką sytuację. Na szczęście nie jest to ulica, której nie można objechać. Planujemy też dopuszczać w każdym momencie mieszkańców do swoich posesji.
0: Powiedział Radiu Centrum Bartłomiej Dwojak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie. W ramach inwestycji zostanie wyremontowany odcinek jezdni i chodnika o długości 545 metrów. Wartość całego zadania to niespełna 1 500 000 zł. 50% wkład własny pokryty zostanie przez powiat krotoszyński i samorząd miasta i gminy Krotoszyn. Kaliscy szczypiorniści rozpoczęli przygotowania do rozgrywek 2026-27, które będą wyjątkowe. Po wakacyjnej przerwie zawodnicy Netland MKS Kalisz wrócili do treningów. Oprócz rywalizacji w Orlen Superlidze, Kaliszan czeka także historyczny debiut w europejskich pucharach. Pierwsze tygodnie to przede wszystkim budowanie formy i zgrywanie zespołu z nowymi zawodnikami. Kapitan drużyny Dawid Fedeńczak przyznał, że okres przygotowawczy nie należy do najłatwiejszych, ale to właśnie teraz powstaje forma, która będzie procentować przez cały sezon. Dodał również, że występ w europejskich pucharach jest nagrodą za ubiegłoroczne wyniki i szansą na zdobycie cennego doświadczenia.
5: No już w tamtym sezonie było to widoczne, że ten sezon był mocno wyrównany. 1-2 mecze zaważały o tym, czy piąłeś się w górę, czy spadałeś. Każdy mecz jest ważny, tak jak tamten sezon pokazał. Jeden mecz, gdzieś tam potknięcie z zespołami niżej notowanymi, teoretycznie, może cię zepchnąć z playoffów, czy też z pozycji tam 6 i wyżej, bo wiadomo, pozycja 7-8 daje prawdopodobnie oczywiście dwumecz z Kielcami i z Płockiem, który jest mega ciężki. Więc no w każdym meczu trzeba dawać się 100%.
0: Powiedział Radiu Centrum Dawid Fedeńczak, kapitan Netland MKS Kalisz. Nowy sezon będzie jeszcze bardziej wymagający również z powodu zmian w Orlen Superlidze. Od rozgrywek 2026-27 liga liczyć będzie 12 zespołów, dlatego każdy zdobyty punkt może mieć duże znaczenie. Tymczasem już dzisiaj o godzinie 11:00 Kaliszanie poznają swojego rywala w EHF Cup. Losowanie będzie transmitowane na kanale YouTube Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
9: Ruszamy w trasę po raz kolejny. No, trochę się przyjemniej zrobiło, więcej słońca. Jest szansa na to, że tego słońca będzie jednak więcej i że będzie przyjemnie, więc można się przesiąść na rower, jeżeli macie taką możliwość. Ja zawsze namawiam do takich rzeczy. Ale jeżeli już zostajecie za kółkiem, no to pamiętajcie, w Krotoszynie o tej Wiśniowej, to już mówiliśmy, a także utrudnienia na Raszkowskiej. Jeżeli chodzi o Ostrów Wielkopolski, to dzieje się na ulicy Wrocławskiej. Tutaj odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Tutaj spore utrudnienia. No i takowe również na drodze krajowej 36 z Ostrowem w kierunku Krotoszyna, czyli odcinek Zacharzew-Lamki, Łąkocina, a tutaj postoicie i to kilka razy, bo światło, bo wahadło, bo dzieje się naprawdę sporo. Podobna sytuacja na drodze krajowej 12 Kalisz-Opatówek. Najwięcej oczywiście utrudnień w miejscowości z Duny.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Przypomnijmy, że jeszcze dziś na północno-wschodnich drogach Polski odbywa się planowe szkolenie wojskowe. No i to wiąże się z tym, że możemy na drogach w kraju zauważyć zwiększony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Dowództwo operacyjne apeluje tradycyjnie do kierowców o niepublikowanie zdjęć ani nagrań przemieszczającego się sprzętu wojskowego w mediach społecznościowych. No i przy okazji też warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o ruch kolumn wojskowych, to należy zachować szczególną ostrożność, a wyprzedzanie formacji jest dozwolone tylko w całości, o ile nie jest ona eskortowana.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
9: 22 minuty do 9.

0: Reklama.
1: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
2: A kurczątko, ona stoi.
1: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
2: A mówią, że jak tanio, to słabo.
1: Bo nie znają Wesołka.
2: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Kalendarz muzyczny.
9: No i mamy dla was pierwszą datę i jedyną dzisiaj, 1986 rok.
10: Bo właśnie wtedy numerem 1 wśród singli na rynku brytyjskim był singiel od Madonny.
9: Papa Don't Preach i album True Blue, trzeci album studyjny, który zadedykowała swojemu mężowi Seanowi Pennowi, najbardziej odlatowemu facetowi w wszechświecie, tak ponoć powiedziała.
10: No to proszę bardzo, mamy okazję wrócić do lat 80. już teraz.
9: Madonna, zróbcie głośniej.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Średni dług jest większy niż średnie zarobki w 7 województwach w Polsce.
2: Do tego tematu, między innymi do tego, wrócimy już niebawem, bo o godzinie 9.
3: Reklama.
4: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
5: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
8: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Trochę skromnie, ale trochę więcej słońca się pojawiło. Już teraz prawie 20 stopni. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce 26. Wiatr z północnego wschodu wieje teraz słabo. Ciśnienie na razie jest stabilne, a biometr neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła 9:00. Radio
5: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Atak na ukraińskie nastolatki w bielskim autobusie. Dług wyższy od zarobków, tak jest w kilku województwach. Wakacje nad Bałtykiem.
7: Na początku chłodno, ale im się dłużej chodzi, tak, nie przeszkadza.
6: Na miłośników chłodnego lata nie brakuje. Dorota Werdecka, na początek bulwersujący ksenofobiczny atak na nastolatki z Ukrainy w Bielsku Białej. Mężczyzna został zatrzymany, dziś ma zapaść decyzja o zarzutach. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
8: W ostatnią sobotę grupa dziewczynek z Ukrainy jechała miejskim autobusem. Jeden z pasażerów agresywnie odzywał się do nastolatek, które nagrywały całe zajście. Na filmie, który trafił do internetu, słychać zaczepki z użyciem wulgarnych, ciężkich wyzwisk.
9: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
10: Nie pyskuj,
9: bo nie jesteś... Robicie to chcecie, to co robisz teraz? Co to nie masz? Może mnie nie dotykać?
8: To tylko można powiedzieć najgrzeczniejszy fragment nagrania. Bielscy policjanci zatrzymali napastnika. Okazało się, że to kierowca miejskiego zakładu komunikacji, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Przewoźnik już zapowiedział, że mężczyzna straci pracę. Śląska policja przekazała w komunikacie, że trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia oraz analiza zgromadzonego materiału dowodowego.
6: Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina musi już zacząć przygotowywać obronę powietrzną na zimę, gdy będzie potrzebować 100 pocisków do systemów Patriot miesięcznie. Ukraiński przywódca wziął wczoraj udział w spotkaniu wspierającej Kijów koalicji chętnych w Paryżu.
11: Rzeczywistość w Ukrainie wygląda tak, że brakuje nam pocisków do niszczenia rakiet wystrzeliwanych przez Moskwę, dlatego uruchomiliśmy antybalistyczną koalicję rakietową.
6: W rozmowach uczestniczyli przywódcy około 25 państw. Sąd odmówił wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Zatrzymanie byłego ministra sprawiedliwości nie będzie możliwe także na terenie Wielkiej Brytanii. Problem stanowi miejsce przebywania poszukiwanego polityka, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych, sędzia Anna Ptaszek.
12: W obu wypadkach sąd wskazuje na to, że nie została spełniona taka bardzo podstawowa przesłanka, to znaczy podejrzenie, że ścigany przebywa na terenie Unii Europejskiej albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.
6: Za Zbigniewem Ziobrą w lutym wystawiono list gończy w związku z zarzutami polegającymi na niewłaściwym zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Średni dług jest większy niż średnie zarobki w 7 województwach. W Polsce z analiz przygotowanych przez Krajowy Rejestr Długów wynika, że najgorzej jest w województwach świętokrzyskim, gdzie dług przekracza 5800 zł, a zarobki nieco ponad 5300. A także w podkarpackim, lubuskim i lubelskim. W dalszej kolejności to województwa warmińsko-mazurskie, opolskie oraz kujawsko-pomorskie. Pogoda nad Bałtykiem testuje wypoczywających tam turystów. Przelotny deszcz, wiatr i chmury sprawiają, że na plażach pojawiają się prawdziwi koneserzy polskiego morza.
13: Dlaczego wybraliście Bałtyk?
14: Bo kochamy Bałtyk.
13: Tak?
14: Tak, tą bryzę. No może jakby padało, byłoby gorzej, ale jest fantastycznie.
7: My ogólnie lubimy nad polskie morze, jak już...
13: Ale stopy moczycie, woda jaka?
7: Na początku chłodno, ale im się dłużej chodzi, tak, nie przeszkadza.
6: Dla tych, którym trudno wykrzesać w sobie tyle entuzjazmu przy chłodnej pogodzie, mamy dobrą informację. Jeszcze w tym tygodniu się ociepli.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paryż dziś świętuje. Pytanie, czy dwa razy? W stolicy Francji zaplanowano huczne obchody z okazji najważniejszego święta narodowego, a wieczorem trójkolorowi zagrają z Hiszpanią o awans do finału piłkarskich mistrzostw świata, mówi trener Didier Deschamps. Oczywiście 14 lipca to symboliczny dzień dla Francji i dla wszystkich obywateli. To pierwszy raz, kiedy gramy w to święto. Czy to może być wyjątkowy dzień? Zamierzamy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby tak było. Oczywiście Hiszpanie zamierzają to święto popsuć, choć będzie to trudne zadanie, mówi trener Luis de la Fuente. Przeanalizowaliśmy już Francję bardzo, ale to bardzo dokładnie. Zresztą znamy się świetnie od kilku lat. Mają w swoich szeregach zawodników wyjątkowego formatu, ale my również takich mamy. Kluczem do zwycięstwa będzie próba narzucenia rywalowi naszego stylu gry i oczywiście ograniczenie oraz kontrolowanie najmocniejszych stron i możliwości przeciwnika. Na tym polega futbol. Półfinałowe starcie Francji z Hiszpanią dziś o 21:00. Jutro o finał mundialu zagrają Argentyna i Anglia. Gospodarzami meczów półfinałowych będą Dallas i Atlanta, ale futbolowa gorączka najpierw opanuje dziś Chicago, bo Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany kibicom Fire. A po krótkiej prezentacji będzie po raz pierwszy trenował z zespołem. Za dwa dni jego drużyna zagra z Vancouver Whitecaps. Możliwe jednak, że na debiut kapitana naszej kadry w Chicago Fire trzeba będzie poczekać do następnej kolejki. Pierwsze kłopoty w piłkarskim raju. Mistrz Arabii Saudyjskiej klub Al Nasr, w którym występuje Cristiano Ronaldo, nie ma płynności finansowej. Według lokalnych mediów niektórzy piłkarze pierwszej drużyny otrzymali niepełne wynagrodzenie za czerwiec. Kierownictwo klubu pracuje nad tym, aby w najbliższym czasie uregulować zaległości, których oczywiście nie ma wobec swojej największej portugalskiej gwiazdy, zarabiającej miliony. W minionych rozgrywkach Al Nasr po raz pierwszy od 7 lat wygrał Ligę Saudyjską. Niespodziewana porażka Magdalinet już w pierwszej rundzie turnieju w Atenach, rozstawana z ósemką Polka, przegrała z notowaną w trzeciej setce rankingu Japonką Mają Hontamu 4-6 i 5-7.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Dzieje się sporo w piłce nożnej, a dzieje się także wśród kibiców. Nie każdy potrafi kibicować.
4: Właśnie, miejmy nadzieję, że ten Paryż dzisiaj przetrwa, bo tam się dzieje, czy to Francuzi wygrają, czy przegrają. Ale nie wiem, czy słyszałaś, że w Szwajcarii, po tym jak Szwajcarzy z Mundialu odpadli, też były zamieszki.
3: Były.
4: Tak. Bo podobno jeden mężczyzna nawet wyrzucił papierek obok kosza. Także działo się.
3: Jak to mogli zrobić, żeby we Francji były takie problemy, pomarzyć dobre rzeczy.
5: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
12: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 17 minut w tej chwili już po godzinie 9. Nie wiem, czy udało wam się kiedyś znaleźć jakiś piękny bursztyn na plaży. Teraz jest ku temu okazja. Jak się okazuje, po silnych sztormach, niespotykanych jak na tę porę roku, Bałtyckie Morze wyrzuca bardzo duże ilości tego bursztynu. Na plażach pojawiły się setki poszukiwaczy zatem, którzy wyławiają z bursztynowego śmiecia kilogramy bardzo wartościowej żywicy. Jeden z komentarzy brzmi tak: pierwszy raz w życiu bursztyn nam w plecaku ciążył i powiem wam, że nigdy nie sądziłam, że coś takiego może się zdarzyć. Wezwaliśmy posiłki, bo samemu było nam ciężko, pisze Aniceta z grupy Bursztynowi Poszukiwacze z Wybrzeża. W jedną noc wyłowiła 8 kg bursztynu. Karolina, czy ty kiedyś bursztyn jakiś znalazłaś na plaży?
1: Nie, znalazłam jakiś kamyczek, który myślałam, że jest bursztynem, ale trochę mi się pomylił i się okazało, że to nie był, ale też naprawdę szukałam. Ja bardziej muszelki.
0: Z muszelkami jest łatwiej. Też jako dziecko zawsze myślałem, że to bursztyn, nigdy to bursztynem
1: się
0: nie okazało.
1: Ale wiesz, to jest fajne, że teraz po tych sztormach, po tym wszystkim, jak się gdzieś tam spędza, no to jest jakiś plus, bo na pewno nie jest plusowa temperatura za bardzo, ani plusem nie są wakacje
0: nad
1: morzem. Ja tak
0: jeszcze wyczytałem w internecie, że ten nasz bałtycki bursztyn to jest naprawdę bardzo wyjątkowy.
1: Tak.
0: Wyróżnia się na przykład swoimi odcieniami. Ponad 200 odcieni od klasycznego miodowego, koniakowego, przez mleczno-białe i rzadkie odmiany. Tak, zielonego, czarnego.
1: Nic. Jak ci się trafi szczęście, to tak? W tej bursztynku, który tak się, wiesz, ładnie tworzy, możesz znaleźć oprócz pęcherzyków powietrza, czy kropli wody sprzed milionów lat, to jeszcze prehistoryczne owady.
0: Na przykład takiego komara, który gryzł kiedyś gdzieś tam jakiegoś mamuta na przykład.
1: I nie wiadomo, co tam wyciągnął, ale wiesz, grunt to wpakować do plecaka taką bryłkę, która waży prawie 10 kg, bo ponoć to była największa znaleziona nad Bałtykiem, 9,75 kg.
0: I takiego znaleziska wam dzisiaj życzymy.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lease, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.

0: Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To może być naprawdę ciekawa okazja na spędzenie czasu. Zajęcia z robotyki, programowanie, nawet Minecraft się
4: tak,
3: ma pojawić.
4: Programowanie, tak? Minecrafta, właśnie to wszystko dla tych, którzy będą spędzać wakacje w gminie Lisków.
3: A szczegóły już o godzinie 9.30.

0: 9:30 na zegarach, teraz już Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowoczesny sprzęt dla ostrowskiej kardiologii, zajęcia z robotyki, programowania i Minecrafta w Liskowie, a w sporcie Omega w fotelu lidera.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nowy angiograf, tomograf komputerowy z opcją diagnostyki kardiologicznej oraz echokardiografy już działają w ostrowskim szpitalu przy ulicy Limanowskiego. Sprzęt ratujący życie za ponad 20 milionów złotych udało się kupić dzięki dużemu dofinansowaniu z KPO.
4: Też mamy nowy pełen monitoring na sali ERKowej, centrala monitorująca, 10 nowych monitorów, 8 systemów telemetrii, które pozwalają monitorować EKG pacjenta nawet znajdującego się już na sali takiej diagnostycznej, zwykłej, nie będącej salą intensywnego nadzoru.
2: Powiedział dr Janusz Tarchalski, ordynator oddziału kardiologicznego ostrowskiego szpitala. Na liście zakupów znalazło się również urządzenie ECMO. Medycy uczą się jego obsługi.
4: Technio ECMO jest też systemem

0: ratującym, podtrzymującym życie i jest dopuszczony do użytkowania w ośrodkach nieposiadających kardiochirurgii. Są w tej chwili w Polsce przeprowadzane szkolenia dla właśnie kardiologów inwazyjnych z ośrodków nieposiadających kardiochirurgii. Myślę, że wspólnie razem z naszymi anestezjologami już wkrótce będziemy gotowi do użycia tego urządzenia, które będzie jedyną możliwością przeżycia dla wybranych pacjentów.
1: Dodał dr Tadhalski. Każdego roku na Ostrowskiej Kardiologii leczy się około 3000 pacjentów z całego południa Wielkopolski.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Choć wakacje w pełni, to gmina Lisków już szykuje kolejne nietypowe zajęcia dla swoich uczniów. Od września realizowana będzie kolejna część projektu Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych. A o szczegółach powiedziała Radio Centrum Dorota Sitko, kierowniczka referatu oświaty i sportu gminy Lisków.
3: W gminie Lisków realizowane są oraz będą realizowane w przyszłym roku szkolnym zajęcia z robotyki, programowania, Minecrafta oraz warsztaty, eksperymenty. W sumie to 600 godzin zajęć dla 280 uczniów. W ramach tego projektu zostanie zakupiony również sprzęt komputerowy do pracowni, a także pomoce dydaktyczne do pracowni w naszej gminie.
1: Wszystkie zajęcia będą bezpłatne i potrwają do końca 2027 roku. Gmina Lisków jest liderem projektu, ale realizuje go w partnerstwie z gminami Ceków Kolonia i Gołchów. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3,5 miliona złotych, z czego ponad 1 400 000 złotych pochodzi z budżetu Liskowa. Obrońcy tytułu drużynowego mistrza Polski w speedrowerze na fotelu lidera tabeli CS Superligi. Mowa o sito Drugomedza Ostrów, która po niedzielnym zwycięstwie na wyjeździe z Mustangiem Żołędowo 87-72 awansowała na pierwsze miejsce w tabeli z jednym punktem przewagi nad Śląskiem Świętochłowice. I właśnie bezpośrednie mecze między tymi drużynami mogą okazać się decydujące w walce o złote medale, o czym opowiedział Radiu Centrum prezes Omegi Jarosław Lis.
4: Ten mecz 16 sierpnia, który mamy przełożony, to będzie kluczowy w układzie tabeli i końcowej. Także tutaj będzie bardzo ważny mecz ze Świętochłowicami. Także będzie rewanż z Lesznem tutaj pod koniec sierpnia, gdzie przegraliśmy w Lesznie dosyć wysoko, bodajże 13 punktami. Ale właśnie ten mecz w Świętochłowicach i z Lesznem tutaj będą bardzo ważne.
5: Ze Świętochłowicami rewanż też jedziecie w Ostrowie, czy już jechaliście?
4: Tak, Świętochłowice to będzie ostatnia kolejka. Spotykamy się tutaj na naszym ostrowskim torze ze Świętochłowicami. Więc może będzie to taki finał.
1: Zawodnikiem niedzielnego meczu w Żołędowie wybrano jednogłośnie reprezentanta Omegi, Sebastiana Paruzela, który wywalczył komplet 16 punktów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Manam w głośnikach, a za 25 minut 10:00.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zelewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl.
0: Reklama.

0: False Garden za nami, w głośnikach cytrynowe drzewa. No jak gdzieś rosną wkoło cytrynowe drzewa, to pewnie i ludzie są szczęśliwi.
1: No we Włoszech na przykład takie, wiesz, o jak miło. I to znaczy, że ciepło i przyjemnie.
0: No właśnie, ale nie zawsze muszą rosnąć wkoło drzewa cytrynowe, pomarańczowe i inne, żebyśmy czuli się szczęśliwie.
1: No właśnie, mamy dla Was coś, co sprawia, że może Wam się też uśmiechnąć, a może zaplanujecie sobie wakacje w te miejsca, bo są miasta, które zostały ogłoszone najszczęśliwszymi na świecie i bardzo proszę, aż dziwne, bo to brytyjskie Bath zostało uznane za to najbardziej szczęśliwe miasto świata w bardzo prestiżowym rankingu.
0: Dokładnie, ale uwaga, bo mamy też jedno polskie miasto w zestawieniu. W czołówce, wśród 20 tych najszczęśliwszych miast, mamy Kraków, wyobraźcie sobie. Także i w Polsce można czuć się szczęśliwym, mieszkając w takim mieście.
1: Jest jeszcze Panama, która na drugim miejscu, na trzecim meksykańska Guadalajara, proszę bardzo, takie nawet miejsce egzotyczne.
0: No właśnie, a pod jakim kątem to jest badane i co wpływa na to, że ludzie deklarują, że czują się szczęśliwi właśnie? No jest kilka takich tematów, między innymi dostęp do zieleni, możliwości rekreacyjne, oferta kulturalna, ale także relacje międzyludzkie i poczucie wspólnoty.
1: A to poczucie wspólnoty naprawdę daje kopa czasami, więc myślę, że można pogratulować wszystkim miastom, łącznie z Krakowem.
0: Czekam na ranking, w którym będzie Kalisz uwzględniony. Póki co możemy odnosić się do rankingu z 2022 roku. No mniej prestiżowego, zdecydowanie rankingu mniej istotnego, ale on wypadł bardzo słabo, bo tam Kalisz znalazł się na drugim miejscu, wysoko w całym kraju, ale w rankingu miast o najniższym poziomie szczęścia. Niestety, miejmy nadzieję, że
1: już jest nieaktualne.
0: Tak, już trochę lat minęło, więc miejmy nadzieję, że było minęło.
1: Wyjrzyj
0: i nieprawda.
1: Przez okno, zobacz, że ci uśmiechnięci słuchacze idą tam po Częstochowskiej.
0: Idzie ktoś, poczekaj, wychylę się.
1: Zapytaj. Szczęśliwy
0: ten
1: pan?
0: Ten pan nie był akurat uśmiechnięty, ale kolejny
1: damy
0: na
1: radę.
0: Pewno będzie. Ten pan był w pracy, to dlatego.
1: A to my też jesteśmy w pracy, zobacz, jak szczerzymy ząbki. Suszymy, panowie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dzisiaj oficjalna prezentacja Lewego. Robert zostanie zaprezentowany drużynie Chicago.
2: Niech wystąpi jak najlepiej, a szczegóły o tym nie tylko w wiadomościach o 10:00.
3: Reklama.
4: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
5: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: Reklama.
0: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie będziemy mogli zobaczyć do 26 stopni, więc zrobi się naprawdę bardzo ciepło. Do tego zachmurzenie zmienne, momentami całkiem sporo słońca za sprawą wielu przejaśnień. Do tego też słaby wiatr, ten wieje dzisiaj z kierunków północnych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
6: 10.
5: Radio Centrum.
7: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Unia Europejska otworzyła kolejny klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dziś po południu Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany w drużynie Chicago. Mandaty i odebrane hulajnogi to efekt policyjnej kontroli elektrycznych pojazdów. Dorota Werdecka. Unia Europejska otworzyła kolejny, drugi już klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczy on polityki zagranicznej i obronnej Unii Europejskiej. To szósty klaster, który również dziś zostanie otwarty w rozmowach akcesyjnych z Mołdawią. Ukraina liczyła na otwarcie rozmów w pozostałych klastrach, ale państwa unijne zgodziły się tylko na ten szósty. Na otwarcie rozmów czekają kolejne, dotyczące rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa. Żołnierze Ukrainy i krajów koalicji chętnych wezmą udział w dzisiejszej paradzie wojskowej w Paryżu z okazji francuskiego święta narodowego. A wczoraj liderzy państw tej koalicji rozmawiali o dalszym wsparciu dla Kijowa. Kijów chce kupić od Francuzów 16 myśliwców Rafale i system obrony powietrznej, mówi prezydent Emmanuel Macron.
8: Ukraina ma pilne potrzeby, zwłaszcza w zakresie obrony przed pociskami balistycznymi. Z inicjatywy prezydenta Zełenskiego stworzyliśmy koalicję obrony przeciwrakietowej. Jest w niej 8 państw.
6: W sumie z Ukrainą i Francją 10. Chodzi jeszcze o Wielką Brytanię, Niemcy, Danię, Włochy, Holandię, Szwecję, Norwegię i Hiszpanię. Mają stworzyć europejski program obrony przeciwrakietowej. Robert Lewandowski rozpocznie dziś oficjalnie ostatni rozdział w swojej piłkarskiej karierze. Najprawdopodobniej po południu kapitan reprezentacji Polski zostanie zaprezentowany w Chicago jako nowy zawodnik Fire. Michał Waszkiewicz.
9: Na karku 38 lat, a w perspektywie 2 lata gry w Chicago, więc wszystko wskazuje na to, że Wieczne Miasto to ostatni przystanek w bogatej karierze kapitana naszej kadry. Barcelona, żegnając go, napisała: przychodził jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Pytanie, jak będzie w USA. Początek jest podobny. Przychodzi jako, tu cytat z klubowej strony, ikona światowej piłki. Przed wylotem do USA Lewandowski odwiedził amerykańską ambasadę w Warszawie. Był pytany m.in. o to, na co mogą liczyć kibice Fire.
10: Na zwycięstwa i bramki.
9: Jakie miasta zamierza odwiedzić?
10: Poza Chicago?
11: Mhm.
10: Oj, dużo tych miejsc. Myślę, że Nowy Jork, Miami, może LA, jak będzie więcej czasu.
9: Dziś o 17.30 krótka prezentacja, a potem pierwszy trening Lewandowskiego z nowym zespołem.
6: A dziś wieczorem w pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata spotkają się Francja i Hiszpania. To jedyne zespoły, które przeszły dotychczas przez wszystkie fazy bez konieczności dogrywki. Sędzią będzie Tomasz Kwiatkowski. Spotkanie poprowadzi sędzia z Salwadoru Iwan Barton. Początek o 21.00 czasu polskiego. 70 mandatów, a 3 osoby wróciły do domu pieszo. To efekt ponad 300 kontroli pojazdów i urządzeń elektrycznych. Przeprowadzili je stołeczni policjanci, a dokładnie skontrolowanych zostało blisko 190 hulajnóg, 90 rowerów i ponad 20 osób korzystających z innych urządzeń o napędzie elektrycznych. W 3 hulajnogach policjanci stwierdzili ingerencję w blokadę prędkości. Kwota ponad 70 mandatów przekracza 30 tysięcy złotych. Pojawiły się nowe wzory legitymacji emerytów i rencistów, zarówno w formie plastikowej, jak i elektronicznej, ale nie trzeba wymieniać starych dokumentów, gdyż pozostaną one ważne zgodnie z wskazaną w nich datą ważności, a nowe legitymacje mają skuteczniej chronić dokument przed sfałszowaniem.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: 16 minut po godzinie 10 i teraz opowiemy co nieco o pewnej kultowej polskiej postaci. Najsłynniejszy polski detektyw bez licencji, czyli Rutkowski.
2: No właśnie, sam siebie określa jako jednego z najbardziej skutecznych detektywów w Polsce. No i właśnie świętował ostatnio. Tym razem żadne śluby czy tam inne okazje, ale odzyskanie licencji detektywa, widzisz, czyli jednak...
1: Proszę bardzo, on świętował, drodzy Państwo, odzyskanie licencji detektywa odebranej w 2010 roku i teraz chwali się sukcesem, obronił licencjat na kierunku bezpieczeństwo narodowe.
2: Tak, tak, w szkole w Kutnie.
1: Widzę fotkę, widzę nagranie, jak jest, stoi z dyplomem, z dokumentem.
2: Jest.
1: I przyglądam się temu, jak on wygląda, co mnie bardzo ciekawi, bo Rutkowski to jest taka postać, która cały czas ewoluuje, jeśli chodzi o wygląd.
2: I to nazywasz ewolucją, tak?
1: Jak Pokémon. Nikt nigdy nie wie, jaka będzie jego ostateczna forma, ale zauważ, że on tutaj wygląda całkiem jak człowiek nawet. Zobacz na tę fryzurę, nie jest kwadratowa.
2: Nawet tam taka na Johnnego Bravo jest, wiesz, ale jest
1: jak na
2: złoty
1: niego?
2: Łańcuch jest, jak na niego jest całkiem spokojnie i tak jak przystało na studenta. Ponoć jeszcze mało tego uzyskał najwyższą możliwą ocenę.
1: No, że będą jeszcze z niego ludzie, słuchajcie.
2: I on deklaruje teraz pomoc naszemu prezydentowi kraju, bo twierdzi, że powinien,
1: tak,
2: że on powinien mieć w gronie prawdziwych fachowców. Mało tego, Rutkowski powiedział, że od prezydenta pieniędzy nie weźmie.
1: Mam nadzieję, że Krzysztof Rutkowski nie jest jedyną w Polsce osobą po studiach, która będzie doradzać głowie państwa. Radio.

0: Estamos escuchando Radio Centrum.
1: Reklama.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
4: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
3: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
5: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
3: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
1: Reklama.

0: Szybki kurs języka francuskiego. Być może niektórym na wakacje się przyda. Za nami Céline Dion. Bonjour, pardon, merci. A teraz już czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą przedstawi Mateusz Kurzaj. Jest 10:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Narkotyki na rodzinnych ogródkach działkowych, dzieła pleszewianina Mariana Bogusza w Poznaniu, a w sporcie święto siatkówki plażowej.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Policyjna interwencja na rodzinnych ogródkach działkowych w Ostrowie Wielkopolskim zakończyła się zatrzymaniem dwóch osób. To właśnie tam funkcjonariusze namierzyli 17-latka poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim. Nastolatek trafił do izby dziecka. To nie koniec interwencji mundurowych. W jej trakcie przy 21-latce znaleźli znaczne ilości narkotyków. Do zdarzenia doszło 7 lipca przed godziną 14.
4: 21-letnia mieszkanka Ostrowa Wielkopolskiego posiadała dwa pojemniki z narkotykami. W sumie było łącznie ich blisko 240 gramów. 21-latka została zatrzymana, a teraz odpowie przed sądem za swoje zachowanie.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Zabezpieczone substancje zostaną jeszcze poddane szczegółowym badaniom laboratoryjnym.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Blachy Mariana Bogusza wyjechały z Pleszewa do Poznania i stały się jedną z największych atrakcji letniego sezonu wystawienniczego. W tym samym czasie w Pleszewie trwa budowa miejsca, do którego dzieła artysty wrócą na stałą ekspozycję.
5: Urodzony w Pleszewie Marian Bogusz był jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiej awangardy powojennej. Malarz, scenograf, animator życia artystycznego przez cały czas poszukiwał nowych środków wyrazu, a jego twórczość do dziś inspiruje kolejne pokolenia odbiorców. W prestiżowej Galerii Piekary w Poznaniu trwa wystawa Marian Bogusz, oleje, fugi, blachy, prace z kolekcji Muzeum Regionalnego w Pleszewie, przygotowana w oparciu o największy na świecie zbiór prac artysty należący do Pleszewa. Pleszewskiego Muzeum. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się słynne blachy, eksperymentalne kompozycje wykonane z metalu, drewna oraz z wykorzystaniem techniki fumage. Równolegle przy ulicy Kaliskiej 2 w Pleszewie trwa przebudowa kamienicy, która stanie się nowoczesnym centrum kulturalno-edukacyjnym i nową siedzibą stałej ekspozycji twórczości Mariana Bogusza. Inwestycja dofinansowana kwotą ponad 6 600 000 złotych z funduszy europejskich dla Wielkopolski jest już w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane, konserwatorskie, dzięki którym największa kolekcja dzieł Mariana Bogusza zyska przestrzeń odpowiadającą jej wyjątkowej randze. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: To będzie 5 dni Wielkiego Święta Siatkówki Plażowej. Mowa o ogólnopolskim festiwalu siatkówki plażowej kobiet Mapei Cup, który od środy do niedzieli rozgrywany będzie na boiskach w Jankowie Przygodzkim.
6: Przed rokiem odbyła się pierwsza edycja Mapei Cup, bardzo dobrze przyjęta zarówno przez uczestniczki zmagań,

0: Kaniagi kibiców siatkówki plażowej. Nic więc dziwnego, że Baryż Janków-Przygocki kontynuuje organizację tej imprezy. W środę w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Siatkówki Plażowej Kobiet odbędą się rozgrywki w kategorii U12 i młodziczek. Dzień później w szranki stanie kategoria U13 i kadetki. W piątek zaplanowano zmagania dziewcząt do lat 14 i juniorek. W sobotę odbędzie się turniej seniorek, a w niedzielę otwarte zmagania w rywalizacji pod nazwą Queen of the Court. Turnieje rozgrywane będą na boiskach do siatkówki plażowej zlokalizowanych przy stadionie w Jankowie Przygockim. Warto się wybrać, by zobaczyć zmagania zarówno zawodniczek z polskiego topu, jak i młode wschodzące gwiazdy siatkówki, których przecież w Baryczy Janków Przygocki nie brakuje. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 26 minut zostaje do godziny 11:00.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobiety.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Je, je, je. Wchodzi mocno do głowy.
1: Tak, piosenka. Jakie rytmy w ogóle się
0: Matt
1: zrobiły,
0: Bianco,
1: nie? O, bardzo przyjemne.
0: Za 13 minut godzina 11, a my zerkamy do repertuaru Kino Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: A tam będą dla was trzy propozycje. Dwa filmy właściwie, ale jeden razy dwa, czyli Minionki i Straszydła. Czyli coś dla najmłodszych, ale nie tylko. Kolejne przygody tych żółtych stworków 16.40 i 18.20.
0: A następnie o godzinie 20.00 Zaproszenie, czyli dramat, komedia. To już raczej produkcja dla dorosłych.
1: Zdecydowanie dla dorosłych. Polecam, jeżeli ktoś jest w związku, zwłaszcza małżeńskim, to można spojrzeć na to zupełnie inaczej wtedy. No i tak przez kolejne dni będzie podobna sytuacja, ale w piątek, ta-dam, Christopher Nolan, który nakręcił taki film jak Oppenheimer, jak Interstellar, teraz wraca z historią, chociaż ona trochę odbiega od historii, no ale warto,
0: tak.
1: Odyseja.
0: Trochę mit, można powiedzieć. No Nolan, no to wiadomo, wielkie kino, wielkie nazwisko, więc będzie się działo. Ja pamiętam sprzed lat film Troja, 2004 rok, mm-hmm. z Bradem Pittem. Bardzo mi się ten film podobał, więc i na Odyseję jestem już bardzo, bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, tym bardziej, że Nolan w końcu.
1: No i tym bardziej, że w obsadzie Matt Damon w roli głównej, mm-hmm. Tom Holland, Annie Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, będzie się dział Charlize Theron, nawet moja ukochana też będzie. Pamiętajcie, że ten film nie tylko na dużym ekranie, bo będzie także w Kino Kawka, dokładnie w sobotę o godzinie 18, więc już możecie rezerwować bilety, bo tam na wygodnym tapczanie z kawą, z ciasteczkiem.
0: Tym bardziej, że podejrzewam, to może być jeden z najgłośniejszych filmów tego lata.
1: Może tak być.
2: Radio Centrum i gra muzyka.
0: Teraz równie głośni. Modern Talking.

0: wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Reklama.

0: Damiano Dawid za nami. Okazuje się, że gdzieniegdzie dzisiaj zagrzmi i to możliwe także w naszym regionie.
1: No właśnie, my grzmieć nie będziemy, my same pozytywy i myślę, że Tomasz też nie zagrzmi, jak tutaj usiądzie, to będzie swoim łagodnym
0: Ale będzie czuwał
1: głosem.
0: Nad prognozą pogody,
1: mówił,
0: na
1: tak,
0: pewno.
1: Tak, i czuwał, tak, dokładnie. Tomasz Michalak już za kilka chwil, a my co, bardzo wam dziękujemy za dzisiaj, życzymy pięknego wtorku.
0: Do usłyszenia.
1: Pa!

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Słoneczne przedpołudnie w całym naszym regionie. W Kaliszu dużo słońca jeszcze przez wiele godzin. Podobnie w Ostrowie i ciepło. 24 stopnie teraz. Maksymalnie dzisiaj nawet do 27. Po południu i wieczorem zachmurzy się, ale opady deszczu i burze prognozowane są dopiero na noc. A powieje dziś z północy, maksymalnie do 15 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 11.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Turysta z Polski zginął w słowackich Tatrach. Uwaga na burze, są alerty również drugiego stopnia. Polacy coraz chętniej oszczędzają na emeryturę. Dorota Wardycka. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Jak przekazało słowackie górskie pogotowie ratunkowe, 40-latek zmarł po upadku z czarnego szczytu z wysokości 200 metrów. Z ratownikami skontaktowała się jego partnerka po tym, gdy straciła z nim kontakt. Polacy znajdowali się w bardzo trudnym terenie poza szlakami turystycznymi. Nie mieli ze sobą niezbędnego sprzętu, w tym także lin bezpieczeństwa. Do polskiego turysty przyleciał śmigłowiec, ale nie udało się go uratować. Ratownicy ewakuowali kobietę z trudnego górskiego terenu. Są alerty przed burzami pierwszego, ale i drugiego stopnia. Te ostatnie IMGW wydało dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz części lubuskiego i świętokrzyskiego. Burzom mają towarzyszyć ulewy. Lokalnie może spaść do 55 mm deszczu oraz silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego. Polacy przekonują się do oszczędzania na przyszłe emerytury, mówią eksperci, a potwierdzają to ostatnie dane Komisji Nadzoru Finansowego. Spośród tak zwanego drugiego i trzeciego filaru najwięcej pieniędzy wciąż mamy w otwartych funduszach emerytalnych, ale szybko rosną wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych oraz na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, które dają ulgę podatkową w sytuacji, w której coraz więcej osób przekracza próg podatkowy. Mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting.
7: Coraz więcej osób orientuje się, że warto dodatkowe oszczędności budować. No i myślę, że też ta świadomość, że te emerytury będą coraz niższe, mówię tutaj o tych emeryturach pierwszofilarowych, zwłaszcza z perspektywy tych najmłodszych osób czy kobiet, które te świadczenia będą miały niższe, bo niższy wiek emerytalny przede wszystkim.
6: Łącznie w drugim i trzecim filarze odłożyliśmy już ponad 420 miliardów złotych. W rok przybyło tam ponad 100 miliardów. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jest też rekomendacja, by dzieci do 3 roku życia od ekranów izolować. The status
8: quo. Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie. Addiction
6: and misery. Mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Powoli zbliża się sezon grzybowy, a deszczowa pogoda ostatnich dni nieco go przyspieszyła. Można już znaleźć prawdziwki, podgrzybki i kurki.
9: Wykręcamy, przysypujemy dziureczkę, pyk, pyk. Odstresowuje się człowiek w lesie. Suszymy na Wigilię, do żurku. Na bieżąco jemy, robimy grzybianki.
6: W razie wątpliwości co do gatunku grzybów można skorzystać z darmowej pomocy klasyfikatorów grzybów w powiatowych stacjach sanepidu.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Co mi tam? To Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Muzyczna nowość w propozycjach do kolejnego notowania listy przebojów Top 30. Na numer Co mi tam możecie zagłosować. Wiktorię będziecie mogli zobaczyć jeszcze podczas tych wakacji, podczas koncertu w Ostrowie. Więc proszę sobie poszukać dokładnie daty, godziny i zarezerwować czas. A ja zaglądam na RCFM do zakładki Top 30. Tam na pierwszym miejscu Marissa z kawałkiem Odkochaj. Na drugim Męskie granie orkiestra. Na trzecim Sezon i Dawid Podsiadło. Głosujcie na RCFM w zakładce Lista Przebojów. 10 po 11, Tomek Michalak, witam, zapraszam do 17.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
1: Reklama.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: To Sienna Spiro z numerem Material Lover, muzyka jaką lubisz na lato i na wakacje. Jest 11:30, czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowoczesny sprzęt dla ostrowskiej kardiologii, zajęcia z robotyki, programowania i Minecrafta w Liskowie, a w sporcie Omega w fotelu lidera.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nowy angiograf, tomograf komputerowy z opcją diagnostyki kardiologicznej oraz echokardiografy już działają w ostrowskim szpitalu przy ulicy Limanowskiego. Sprzęt ratujący życie za ponad 20 milionów złotych udało się kupić dzięki dużemu dofinansowaniu z KPO.
4: Też mamy nowy pełen monitoring na sali erkowej, centrala monitorująca, 10 nowych monitorów, 8 systemów telemetrii, które pozwalają monitorować EKG pacjenta nawet znajdującego się już na sali takiej diagnostycznej, zwykłej, nie będącej salą intensywnego nadzoru.
2: Powiedział dr Janusz Tarchalski, ordynator oddziału kardiologicznego ostrowskiego szpitala. Na liście zakupów znalazło się również urządzenie ECMO. Medycy uczą się jego obsługi.
4: W tej chwili ECMO jest też systemem ratującym, podtrzymującym życie i jest dopuszczone do użytkowania w ośrodkach nie posiadających kardiochirurgii. Są w tej chwili w Polsce przeprowadzane szkolenia dla właśnie kardiologów inwazyjnych z ośrodków nie posiadających kardiochirurgii. Myślę, że wspólnie razem z naszymi anestezjologami już wkrótce będziemy gotowi do użycia tego urządzenia, które będzie jedyną możliwością przeżycia dla wybranych pacjentów.
2: Dodał dr Tarchalski. Każdego roku na ostrowskiej kardiologii leczy się około 3000 pacjentów z całego południa Wielkopolski.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Choć wakacje w pełni, to gmina Lisków już szykuje kolejne nietypowe zajęcia dla swoich uczniów. Od września realizowana będzie kolejna część projektu Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych. O szczegółach powiedziała Radiu Centrum Dorota Sitko, kierowniczka referatu oświaty i sportu gminy Lisków.
5: W gminie Lisków realizowane są oraz będą realizowane w przyszłym roku szkolnym zajęcia z robotyki, programowania, Minecrafta oraz warsztaty, eksperymenty. W sumie to 600 godzin zajęć dla 280 uczniów. W ramach tego projektu zostanie zakupiony również sprzęt komputerowy do pracowni, a także pomoce dydaktyczne do pracowni w naszej gminie.
2: Wszystkie zajęcia będą bezpłatne i potrwają do końca 2027 roku. Gmina Lisków jest liderem projektu, ale realizuje go w partnerstwie z gminami Ceków Kolonia i Gołchów. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3,5 miliona złotych, z czego ponad 1 400 tysięcy złotych pochodzi z budżetu Liskowa. Obrońcy tytułu drużynowego mistrza Polski w speedrowerze na fotelu lidera tabeli CS Superligi. Mowa o sito dróg Omedze Ostrów, która po niedzielnym zwycięstwie na wyjeździe z Mustangiem Żołędowo 87-72 awansowała na pierwsze miejsce w tabeli z jednym punktem przewagi nad Śląskiem Świętochłowice. I właśnie bezpośrednie mecze między tymi drużynami mogą okazać się decydujące w walce o złote medale, o czym opowiedział Radio Centrum prezes Omegi Jarosław Lis.
6: Ten mecz 16 sierpnia, który mamy przełożony, to będzie kluczowy w układzie tabeli i końcowej. Także to będzie bardzo ważny mecz ze Świętochłowicami. Także będzie rewanż z Lesznem tutaj pod koniec sierpnia, gdzie przegraliśmy w Lesznie dosyć wysoko, bodajże 13 punktami, ale właśnie ten mecz w Świętochłowicach i z Lesznem tutaj będą bardzo ważne.
7: Ze Świętochłowicami rewanż też jedziecie w Ostrowie, czy już jechaliście?
6: Tak, Świętochłowice to będzie ostatnia kolejka. Spotykamy się tutaj na naszym ostrowskim torze ze Świętochłowicami, więc...

0: Może będzie to taki finał.
1: Zawodnikiem niedzielnego meczu w Żołędowie wybrano jednogłośnie reprezentanta Omegi, Sebastiana Paruzela, który wywalczył komplet 16 punktów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży KIM. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży KIM już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży KIM. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zalewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum i gra gitarra.
1: Za kwadrans 12, więc oczywiście jak zawsze o tej porze sięgamy po ten jakże wdzięczny instrument. I dziś za struny chwyci właśnie on, Chris Isaak, Somebody's Crying, muzycznie na 106,4 na lato, na wakacje.

0: Za 7 minut będzie już południe. W wiadomościach o godzinie 12 między innymi o tym, czy rządowy pakiet paliwowy powróci, bo ceny na stacjach rosną, a decyzji wciąż nie ma. Będziemy o tym mówić o 12.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
5: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs, dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.
1: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Słoneczne przedpołudnie, cały czas na południu Wielkopolski i tego słońca dzisiaj na pewno nam nie zabraknie. Wieczorem więcej chmur i w nocy już opady deszczu oraz burze w naszym regionie. Dziś ciepło, nawet do 27 stopni w Kaliszu i Ostrowie, teraz na termometrach 24, a odczuwalna temperatura jest nawet minimalnie wyższa.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 12.
6: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Czy rządowy pakiet paliwowy wróci? Decyzji wciąż nie ma. Premier o słownym ataku na ukraińskie nastolatki w Bielsku Białej. Maciej Eś, były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w rękach CBA. Miriam Lipińska. Wciąż bez jasnej deklaracji rządu w sprawie ewentualnego przywrócenia pakietu CPN. Pytany o to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że w tej sprawie wiążące będą rekomendacje Ministerstwa Energii i Ministerstwa Finansów. Przyznał jednocześnie, że porozumienie między USA a Iranem, które miało skutkować swobodą żeglugi przez cieśninę Ormus, nie jest efektywnie realizowane, co przekłada się na ceny paliw.
8: Jeżeli miałoby nie dojść do takiej sytuacji, że ten spokój i pokój w cieśninie Ormus będzie trwały. Tu ze strony amerykańskiej jest wielka determinacja, za co bardzo dziękujemy, żeby do tego doprowadzić. To na pewno będą określone rekomendacje ze strony Ministerstwa Energii.
7: Przywrócenia programu CPN nie wyklucza Ministerstwo Energii. Nie podaje jednak progu cen, od którego skłonne jest to zrobić. To ohydne wydarzenie i dowód, że szczucie przynosi fatalne skutki. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował niedawny incydent w autobusie miejskim w Bielsku Białej. Mężczyzna zaatakował tam słownie kilka ukraińskich nastolatek. 54-latek został zatrzymany.
9: Ja nie znam nikogo przyzwoitego, kto by dawał przyzwolenie na takie zachowanie jak to wobec tych dziewczynek ukraińskich. To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które jest, płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki.
7: Szef rządu wezwał polityków, którzy rozpowszechniają agresywną narrację, by tego zaprzestali, bo jak dodał, to polityka zabójcza. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Macieja Eś, związanego z PiS-em, byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i szefa Polskiej Fundacji Narodowej, i właśnie tej drugiej funkcji dotyczy zatrzymanie. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku za rządów PiS-u. 5 lat więzienia, taki wyrok usłyszał dziś 17-latek Michał G., który w okolicach Choczewa na Pomorzu doprowadził do tragicznego w skutkach wypadku. Zginęły w nim 2 nastolatki. 17-latek w listopadzie ubiegłego roku pił u siebie z koleżankami piwo. Gdy jego rodzice poszli spać, postanowił zabrać je na przejażdżkę ich samochodem. W trakcie jazdy stracił panowanie nad autem i uderzył nim w drzewo. Po wyjściu z sali między rodzinami oskarżonego i ofiar wypadku zaczęły padać oskarżenia. Mama kierowcy mówiła, że dziewczyny były współwinne wypadkowi, bo rozproszyły kolegę. Tak zareagował na to szwagier 16-latki.
10: My tak nie uważamy. Kierownica w samochodzie jest jedna i tylko jedna osoba tą kierownicę trzymała.
7: Michał G. ma też zakaz siadania za kierownicę na 10 lat. Wyrok jest nieprawomocny. I na koniec zmieniamy temat. Trwa gdański festiwal karilionowy. Niektóre z występów zostały przygotowane specjalnie z myślą o Gdańsku.
11: W piątek 31 lipca o godzinie 20.30 zostanie wykonany utwór specjalnie zamówiony właśnie z okazji gdańskiego festiwalu karilionowego. Będzie to Maris, czyli mamy morze, tak? Takim morskim miastem jest Gdańsk.
7: Mówi Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska. Koncerty odbywają się w każdy piątek i sobotę do końca sierpnia.
6: Kursy walut.
4: 3 minuty po 12 i jak zawsze o tej porze zaglądamy do kantorów. Średnia cena euro to dziś 4,34 zł, dolar amerykański 3,81, frank szwajcarski 4,69 i funt brytyjski niemal 5,10 zł.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 14 dzień lipca w kalendarzu, startujemy kolejną godzinę naszego spotkania i muzycznie lato.

0: Lego.
1: Lego. Reklama.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
8: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Reklama.
0: Radio na wakacje.

0: To Grzegorz Chyży z numerem Pod wiatr. No, naszej reprezentacji podczas eliminacji do mundialu było pod wiatr. Efekt taki, że na mundialu nie gramy i bardzo dobrze uważam. Przynajmniej nie ma nerwów i możemy ze spokojem oglądać. Oczywiście, jeżeli jesteście kibicami piłki nożnej. Półfinały mundialu. Dziś o 21:00 Francja-Hiszpania, więc pierwszy hit. Jutro Anglia-Argentyna. Na tym turnieju już nie ma słabych drużyn i coś czuję, że będzie mnóstwo emocji. Tylko obiecajcie mi proszę, że się nie pokłócicie w domu o pilota. Drodzy panowie, drogie panie, to już ostatnie dni, w niedzielę finał i wracamy do normalnego życia.
1: Reklama.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Kierunek.

0: 24 minuty po godzinie 12. Za nami już mowy końcowe głośnego procesu sądowego. To w sprawie spowodowania śmiertelnego wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. Na ten temat więcej w wiadomościach już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 12.30 już minęła i czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mowy końcowe głośnego procesu sądowego w sprawie spowodowania śmiertelnego wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie. Sterta porzuconych odpadów w Kaliszu, a w niej dokumenty, dzięki którym udało się znaleźć właścicielkę śmieci. A w sporcie wystartowały szybowcowe Mistrzostwa Europy w Michałkowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ale zaczynamy od najnowszych informacji. Ciało na Prośnie w powiecie pleszewskim. We wtorek około godziny 11 na odcinku rzeki Prosna w okolicy Robakowa gminy Czermin, na pograniczu gmin Czermin i Gizałki, pleszewskie służby wyciągnęły na brzeg ciało kobiety, które dryfowało na rzece. Akcja zakończyła się około godziny 12. Teraz trwa śledztwo i ustalanie tożsamości kobiety.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 16,5 roku więzienia, a także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Takiej kary dla Daniela Z. domaga się prokuratura. 26-latek jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w noc sylwestrową w Ostrowie Wielkopolskim. W tragedii zginęła 37-letnia Anita. W poniedziałek przed sądem odbyły się mowy końcowe w głośnym procesie. Według ustaleń śledczych Daniel Z. wsiadł za kierownicę BMW, mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu.
4: Wypadek w tym przypadku nie był przypadkiem. W tej konkretnej sytuacji nie był on przypadkiem. Był w Wysokim Sądzie zbrodnią popełnioną za kierownicą, spotęgowaną ucieczką z miejsca zdarzenia i brakiem jakiejkolwiek próby wezwania pomocy dla konającej od kobiety.
2: Powiedział oskarżyciel posiłkowy mecenas Michał Trzecki. Rodzina tragicznie zmarłej uważa, że kara powinna być surowa i wnosi o wymierzenie oskarżonemu maksymalnej sankcji 20 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przyznał się do winy i współpracował ze śledczymi. Dlatego obrońca oskarżonego oraz sam Daniel Z. prosili sąd o sprawiedliwy wyrok, który zostanie ogłoszony 21 lipca.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Sterta porzuconych nielegalnie śmieci w jednym z rejonów Kalisza. Straż Miejska Kalisza szybko ustaliła jej właściciela, bo wśród odpadów znaleźli dokumenty umożliwiające ustalenie sprawcy wykroczenia. Kobieta odpowiedzialna za wykroczenie przyznała się do winy. Została ukarana mandatem, a dodatkowo zobowiązano ją do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczonego terenu. Przekazała Radiu Centrum Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Straży Miejskiej Kalisza. Municypalni ostrzegają, że każda tego typu sprawa będzie wyjaśniana. Sprawcy muszą liczyć się nie tylko z mandatem, ale również obowiązkiem pokrycia kosztów sprzątania. W niedzielę nie udało się rozegrać konkurencji, ale w poniedziałek, choć ze sporym opóźnieniem, to jednak wykonano pierwsze zadania 24. szybowcowych Mistrzostw Europy w Michałkowie. O problemach z aurą przed startem inauguracyjnej konkurencji opowiedział Radiu Centrum Karol Skarżyński, dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego.
5: W niedzielę przechodził front atmosferyczny, który w drugiej części dnia już jakby zwolnił strefę tą opadową i ta druga część dnia była znacznie zdecydowanie lepsza, ale to już było za późno, żeby cokolwiek zrobić. Drugi dzień zawodu, początek dnia słoneczny, później taka fala

0: górnego pokrycia, która jakby odcinała możliwość stworzenia się warunków dla szybowania. Ta pogoda się poprawiła, wychodzą kumulusy, te chmurki, które są nam sprzyjające, ale są na razie za nisko, żeby te hole rozpocząć, żeby zawodnicy mogli się nad lotniskiem utrzymać i żeby otworzyć im bramkę startową do wykonania trasy.
1: Start pierwszej konkurencji przesunięto ostatecznie na godzinę 14:30 i skrócono nieco trasę.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura 24P.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
6: Radio na wakacje.

0: Za 9 minut będzie godzina 13. Na rc.fm piszemy dla Was m.in. o tym, jakie kąpieliska w regionie są otwarte. 5 z 6 dostępne dla Was w kolejnych dniach i tygodniach. Woda przebadana. Tymczasem nad pięknym polskim morzem czerwone flagi na części nadmorskich kąpielisk. To przez prądy wsteczne. Jakie kąpieliska są zamknięte? Jak długo to potrwa? O tym m.in. powiemy w wiadomościach te kolejne punktualnie o 13.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: gwiazdami wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
4: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
5: Telefon 196-23.
4: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
5: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
6: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
7: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: 25 stopni teraz pokazują termometry w Kaliszu, Ostrowie i okolicach. Czy będzie cieplej? No będzie. 27 dzisiaj zobaczymy maksymalnie na południu Wielkopolski i według synoptyków spora porcja słońca wczesnym popołudniem. Później już więcej chmur, wieczorem i w nocy możliwe opady deszczu i burze. Wieje słabo z północy do 15 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 13.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Burze w całej południowej części Polski, są alerty. Rząd chce zaostrzyć kary dla żołnierzy w czasie wojny. Czerwone flagi na części nadmorskich kąpielisk przez prądy wsteczne. Miriam Lipińska. Burze znów groźne. Są alerty dla całego południa kraju, ale najgroźniejsze burze mogą być w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, w powiatach złotoryjskim, bolesławieckim, zgorzeleckim, legnickim i w samej Legnicy, a także w powiecie jaworskim, karkonoskim, lwóweckim, wałbrzyskim i kamiennogórskim. Są ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Lokalnie może tam spaść nawet 80 mm deszczu i grad. Z kolei ostrzeżenia drugiego umiarkowanego stopnia dotyczą reszty Dolnego Śląska, a także Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. 30 lat więzienia albo nawet dożywocie dla żołnierza, który odmówi wykonania rozkazu w czasie wojny. Rząd rozważa drastyczne zaostrzenie kodeksu karnego za niesubordynację wojskowych. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że zlecił przegląd zmian w prawie potrzebnych na wypadek wojny kilka miesięcy temu.
7: Wzorujemy się tutaj na Ukrainie pod względem zmian, które Ukraina musiała dokonać bardzo szybko, ponieważ została zaskoczona konfliktem zbrojnym i przepisy nie były na to gotowe. To również wynika z przeprowadzanych różnego rodzaju ćwiczeń, które prowadzimy i rekomendacji.
6: Szef MON podkreśla, że na razie żadne decyzje o zaostrzeniu przepisów nie zapadły. Dziś za niesubordynację żołnierza grozi kara do 3 lat więzienia, taka sama w czasie pokoju, jak i wojny. Dwaj byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez CBA. Jednym z nich jest były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś, który razem z Cezarym J. miał nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązków przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy w 2017 roku, w czasach rządów PiSu.
8: Chodzi o kwotę blisko 8,5 miliona złotych. To jest wyrządzenie szkody Fundacji Majątkowej wielkich rozmiarach.
6: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie incydentu z udziałem Daniela Obajtka na terenie spółki inowrocławskich kopalni soli Solino. Złożył je Orlen. Chodzi o wtargnięcie byłego prezesa koncernu na teren zakładu spółki i bezprawnego powoływania się na mandat posła przez Daniela Obajtka. Zmieniamy temat. Choć aura nad morzem robi się wreszcie bardziej wakacyjna, to wypoczywający nad Bałtykiem turyści wciąż w wielu miejscach nie mogą wchodzić do wody. Powód to wysokie fale i silne prądy wsteczne. Z tego powodu dziś zamknięte są m.in. kąpieliska we Władysławowie. Koordynator ratowników w tej gminie, Jakub Rąbca, tłumaczy, jak zdradliwe mogą być prądy wsteczne.
9: Prądy wsteczne tworzą się zawsze, kiedy duża masa wody napiera na brzeg, no i ta woda gdzieś musi uciekać. Miejscami tworzą się właśnie takie korytarze, gdzie ta woda się cofa, no i potrafi wtedy wciągnąć nas naprawdę głęboko w morze.
6: Czerwone flagi powiewają dziś na kilkudziesięciu kąpieliskach nad Bałtykiem, tak może być także jutro. Ratownicy przewidują, że w drugiej połowie tygodnia sytuacja powinna już zacząć się normować.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty już po godzinie 13, a my będziemy Was teraz wciągać muzycznie w takie klimaty, które przywołują skojarzenia jednoznaczne dość. Lato, wakacje, odrobina urlopu i szaleństwo. Mauro, Buona Sera, Ciao Ciao to takie muzyczne wspomnienia właśnie na lato, na wakacje dla Was.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: To Grumi, którego swoją drogą będzie można zobaczyć, posłuchać podczas nadchodzących dni Odolanowa już za niespełna 2 tygodnie. A ja zaglądam teraz na rc.fm do artykułu Brakuje krwi, sprawa jest poważna. Teraz pilny apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Stany grupy krwi, grupy 0RH+, BRH+ i ARH- są obecnie na bardzo niskim poziomie i to jest taki moment, kiedy każda donacja ma ogromne znaczenie i może pomóc uratować zdrowie, a w wielu przypadkach także życie pacjentów. Piszemy o tym dla Was w artykule Brakuje krwi. Zaglądajcie na rc.fm i oczywiście, jeśli tylko możecie, pomagajcie.
1: Reklama.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zelewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
1: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: To muzycznie Julia Wieniawa na lato i na wakacje. Sting już w kolejce. 23 minuty po godzinie 13. Za kilka minut wiadomości z południowej Wielkopolski. Zajrzymy m.in. do ostrowskich liceów. Te są oblegane. Jest mnóstwo kandydatów pochodzących także spoza powiatu ostrowskiego. Więcej o 13.30.
1: Radio Centrum.

0: fantastico. Punktualnie 13:30 to jest pora na wiadomości. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ciało młodej kobiety na Prośnie. Akcja ratunkowa służb w powiecie pleszewskim. Ostrowskie licea oblegane. Sporo kandydatów pochodzi spoza powiatu ostrowskiego. Kaliscy szczypiorniści po wakacjach. Teraz czas na szykowanie formy na nadchodzący sezon.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dryfujące ciało młodej kobiety na rzece Prośnie w powiecie pleszewskim. We wtorek około godziny 11 pleszewskie służby ratunkowe zadysponowano do gminy Czermin w okolicach mostu w miejscowości Robaków, by wyciągnąć ciało z wody.
4: Potwierdzamy, że z rzeki zostały wyłowione zwłoki kobiety. Wiemy, znamy tożsamość tej pani, to jest mieszkanka tu naszego powiatu. Wiek, proszę pana, 32 lata.
2: Przekazał Radiu Centrum starszy aspirant Jarosław Gomułka, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Na miejscu pracowały 3 zastępy Straży Pożarnej i 4 jednostki ratowniczo-gaśnicze z Pleszewa wraz z łodzią i dronem oraz zastęp OSP w Gizałkach.
5: Podajecie na miejsce zastępów Straży Pożarnej. Przystąpiono do działań. Strażacy wyciągnęli na brzeg ciało kobiety, które dryfowało w rzece Prośnie.
2: Przekazał Radiu Centrum kapitan Artur Burchacki z zespołu prasowego KP PSP w Pleszewie. Mundurowi będą wyjaśniać okoliczności tragedii.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 2000 absolwentów podstawówek chce kontynuować naukę w szkołach prowadzonych przez powiat ostrowski. W tym roku licea ponownie okazały się najbardziej oblegane, a dla tych, którzy nie dostali się do wymarzonej klasy, samorząd ma uspokajającą wiadomość.
6: Mocną stroną ostrowskich szkół, jeśli chodzi o liczebność, jest to, że duża grupa jest spoza powiatu ostrowskiego. Duża grupa, bo jeśli to jest grupa ponad 400 osób, to naprawdę jest to grupa znacząca i z tej grupy 318 zostało zakwalifikowanych pozytywnie i zazwyczaj z tej grupy, która składa spoza powiatu, sytuacja wygląda w ten sposób, że składają u siebie, w swoim powiecie i jeśli tam się dostaną, to często u nas rezygnują i to są ewentualnie te miejsca, które mogą być dla tych, którzy się nie dostali.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Rajski, starosta ostrowski. Dla uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do liceów, wciąż dostępne są miejsca przede wszystkim w technikach i szkołach branżowych. Powiat zapewnia, że żaden absolwent nie zostanie bez możliwości kontynuowania nauki.
7: Teraz jest bardzo ważny okres dla młodzieży, ponieważ osoby, które się zakwalifikowały, muszą potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły. Muszą zrobić jedno, po prostu przynieść oryginalne dokumenty do szkoły, jeżeli do tej pory tego nie zrobiły. Czas jest do 16 lipca, do godziny 13, ale apelujemy, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.
2: Powiedziała Radiu Centrum inspektor Romana Ogórkiewicz z Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Tego dnia godzinę później o 14:00 szkoły opublikują listę osób przyjętych i informacje o wolnych miejscach. Rekrutacja uzupełniająca potrwa od 17 do 21 lipca.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Po wakacyjnej przerwie zawodnicy Netland MKS Kalisz wrócili do treningów i szlifują formę do rozgrywek 2026-2027, które będą wyjątkowe. Oprócz rywalizacji w Orlen Superlidze Kaliszen czeka także historyczny debiut w europejskich pucharach. Pierwsze tygodnie to przede wszystkim budowanie formy i zgrywanie zespołu z nowymi zawodnikami. Kapitan drużyny Dawid Fedeńczak przyznał, że okres przygotowawczy nie należy do najłatwiejszych, ale to właśnie teraz powstaje forma, która będzie procentować przez cały sezon. Dodał również, że występ w europejskich pucharach jest nagrodą za ubiegłoroczne wyniki i szansą na zdobycie cennego doświadczenia.
8: Już w tamtym sezonie było to widoczne, że ten sezon był mocno wyrównany. 1-2 mecze zaważały o tym, czy piąłeś się w górę, czy spadałeś. Każdy mecz jest ważny, tak jak tamten sezon pokazał. Jeden mecz, gdzieś tam potknięcie z zespołami niżej notowanymi, teoretycznie. Może cię zepchnąć z playoffów, czy też z pozycji tam 6 i wyżej, bo wiadomo, pozycja 7-8 daje prawdopodobnie oczywiście dwumecz z Kielcami i z Płockiem, który jest mega ciężki. Więc w każdym meczu trzeba dawać się 100%.
2: Powiedział Radiu Centrum Dawid Fedeńczak, kapitan Netland MKS Kalisz. Nowy sezon będzie jeszcze bardziej wymagający również z powodu zmian w Orlen Superlidze. Od rozgrywki

0: Prospekt 2026-27 liga liczyć będzie 12 zespołów, dlatego każdy zdobyty punkt może mieć duże znaczenie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: Radio na wakacje.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Za kwadrans godzina 14. Startujemy z kolejną giełdą pracy w tym tygodniu. Oczywiście będzie czas ofert, ale będzie także czas Waszych rekomendacji pod numerem 88 400 106 i 4.

0: To Giełda Pracy Radia Centrum i czas na pierwsze dziś oferty.
1: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
0: Zatrudnię hydraulika z doświadczeniem, mile widziane prawo jazdy, praca w Kaliszu bez delegacji. Telefon kontaktowy 502 773 110.
1: Oferta pracy.
0: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko pracownik ogólnobudowlany, murarz oraz kierowca do firmy budowlanej. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, osoba do kontaktu Eugeniusz. Numer telefonu 502 136 655.
1: Ogłoszenia płatne.
0: Teraz już pora Waszych rekomendacji. Jak zawsze numer telefonu 88400 106 i 4.
1: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Za 8 minut 14 w Giełdzie Pracy dziś to wszystko. Skrót ogłoszeń o zatrudnieniu znajdziecie niebawem na facebookowym profilu Radia Centrum, a kolejna giełda jutro o stałej porze.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
4: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Za oknami nadal sporo chmur, ale synoptycy zgodnie twierdzą, że dziś jeszcze możemy liczyć na chwilę ze słońcem. Późnym popołudniem będzie świecić całkiem przyjemnie nad Kaliszem i Ostrowem. Wieczorem już sporo chmur i w nocy opady deszczu oraz burze, które miejscami mogą być dość gwałtowne. Proszę uważać. Na termometrach teraz 27 stopni i to jest temperatura maksymalna.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 14.
6: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Nowe doniesienia w sprawie słownego ataku na ukraińskie nastolatki. Premier Donald Tusk zapowiada międzynarodowe manewry w Polsce i doradzająca rządowi Rada Fiskalna o możliwości powrotu pakietu paliwowego. Miriam Lipińska, 54-latek zatrzymany za słowną napaść na dwie ukraińskie nastolatki w miejskim autobusie w Bielsku Białej, czeka na zarzuty. Tymczasem Miejski Zakład Komunikacji w tym mieście po analizie monitoringu ujawnił, co działo się przed incydentem. To odpowiedź na pojawiające się w internecie zarzuty, że dziewczynki sprowokowały mężczyznę. Jak podał MZK, na nagraniu widać, jak jedna z nastolatek położyła nogi na siedzeniu w kierunku swojej koleżanki siedzącej na fotelu niżej. W pewnym momencie do 11-latek podszedł mężczyzna i prawdopodobnie zwrócił im uwagę, co spowodowało natychmiastowe przełożenie nóg na podłogę. Jedna z nastolatek przesiadła się na siedzenie obok koleżanki. Po dłuższej chwili mężczyzna bez powodu zaczął wulgarnie atakować dziewczynki. A w sprawie tego incydentu prowadzone są dalsze czynności, informuje podkomisarz Sławomir Kocur, rzecznik bielskiej policji.
8: Są dosłuchiwani m.in. świadkowie, którzy podróżowali autobusem i to właśnie najprawdopodobniej dzisiaj mężczyzna usłyszy zarzut bądź zarzuty, a sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Żywcu.
7: Mężczyzna minioną noc spędził w areszcie. Wiadomo, że to kierowca bielskiego MZK, przebywający na zwolnieniu lekarskim. Jesienią w Polsce odbędą się manewry, w których wezmą udział francuskie i brytyjskie wojska, poinformował premier Donald Tusk, dodając, że jest to jedno z ustaleń koalicji chętnych, czyli krajów wspierających Ukrainę w wojnie z Rosją, która spotkała się w Paryżu.
9: Będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu.
7: Koalicję chętnych tworzą przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, ale także m.in. Wielka Brytania, Kanada, Japonia i Nowa Zelandia. Nie stać nas na powrót do programu CPN, mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, która recenzuje pomysły finansowe rządu. Minister energii wprawdzie nie zakłada na razie powtórki programu paliwowego, ale nie wyklucza działań osłonowych, jeśli ceny paliw poszłyby mocno w górę. A wiele wskazuje na to, że przed nami kolejne podwyżki, bo przez eskalację konfliktu irańsko-amerykańskiego ropa naftowa zdrożała do poziomów najwyższych od miesiąca. Odpowiedź na pytanie o finansowanie powtórki programu CPN jest jedna, mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej Andrzej Toruj.
10: Nas na to nie stać i to nie zmienia się od kwietnia, a wręcz powiedziałbym, że stać nas jeszcze mniej niż nam się wtedy wydawało.
7: Rząd chce, żeby lwią część dotychczasowych wydatków na program CPN sfinansował nowy podatek od nadmiarowych zysków koncernów naftowych, ale te przepisy wciąż czekają na decyzję prezydenta. I na koniec zmieniamy temat. Ceny mieszkań w 10 popularnych kurortach przebiły średnie ceny w Warszawie. W tegorocznej pierwszej dziesiątce najdroższych miejscowości wypoczynkowych znalazło się 7 kurortów nadmorskich: Sopot, Świnoujście, Międzyzdroje, Hel, Krynica Morska, Grzybowo i Dziwnów, a także 3 miejscowości górskie: Zakopane, Kościelisko i Białka Tatrzańska. Jak wynika z raportu serwisu rynekpierwotny.pl, najdroższe jest Zakopane, gdzie metr kwadratowy mieszkania deweloperskiego kosztuje średnio blisko 35 tysięcy złotych.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Jak tak dalej pójdzie, to będą uciekać spod samiuśkich Tater. 4 minuty mamy po 14. Na lato, na wakacje dużo muzyki dla was. Clean Bandit już teraz, a w kolejce m.in. Margaret.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
0: Reklama.
4: Radio na wakacje. Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak. Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.

0: 14.30 na zegarach, czas na wiadomości. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowoczesny sprzęt dla ostrowskiej kardiologii, zajęcia z robotyki, programowania i Minecrafta w Liskowie, a w sporcie Omega w fotelu lidera.

0: organizmem ratującym, podtrzymującym życie i jest dopuszczony do użytkowania w ośrodkach nie posiadających kardiochirurgii. Są w tej chwili w Polsce przeprowadzane szkolenia dla właśnie kardiologów inwazyjnych z ośrodków nie posiadających kardiochirurgii. Myślę, że wspólnie razem z naszymi anestezjologami już wkrótce będziemy gotowi do użycia tego urządzenia, które będzie jedyną możliwością przeżycia dla wybranych pacjentów.
1: Dodał dr Czarchalski. Każdego roku na ostrowskiej kardiologii leczy się około 3000 pacjentów z całego południa Wielkopolski.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Choć wakacje w pełni, to gmina Lisków już szykuje kolejne nietypowe zajęcia dla swoich uczniów. Od września realizowana będzie kolejna część projektu Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych. O szczegółach powiedziała Radiu Centrum Dorota Sitko, kierowniczka referatu oświaty i sportu gminy Lisków.
3: W gminie Lisków realizowane są oraz będą realizowane w przyszłym roku szkolnym zajęcia z robotyki, programowania, Minecrafta oraz warsztaty eksperymenty. W sumie to 600 godzin zajęć dla 280 uczniów. W ramach tego projektu zostanie zakupiony również sprzęt komputerowy do pracowni, a także pomoce dydaktyczne do pracowni w naszej gminie.
1: Wszystkie zajęcia będą bezpłatne i potrwają do końca 2027 roku. Gmina Lisków jest liderem projektu, ale realizuje go w partnerstwie z gminami Ceków Kolonia i Gołchów. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3,5 miliona złotych, z czego ponad 1 400 tysięcy złotych pochodzi z budżetu Liskowa. Obrońcy tytułu drużynowego mistrza Polski w speedrowerze na fotelu lidera tabeli CS Superligi. Mowa o sito dróg Omedze Ostrów, która po niedzielnym zwycięstwie na wyjeździe z Mustangiem Żołędowo 87-72 awansowała na pierwsze miejsce w tabeli z jednym punktem przewagi nad Śląskiem Świętochłowice. I właśnie bezpośrednie mecze między tymi drużynami mogą okazać się decydujące w walce o złote medale, o czym opowiedział Radio Centrum prezes Omegi Jarosław Lis.
4: Ten mecz 16 sierpnia, który mamy przełożony, to będzie kluczowy w układzie tabeli i końcowej. Także to będzie bardzo ważny mecz ze Świętochłowicami. Także będzie rewanż z Lesznem tutaj pod koniec sierpnia, gdzie przegraliśmy w Lesznie dosyć wysoko, bodajże 13 punktami. Ale właśnie ten mecz w Świętochłowicach i z Lesznem tutaj będą bardzo ważne.
5: Ze Świętochłowicami rewanż też jedziecie w Ostrowie, czy już jechaliście?
4: Tak, Świętochłowice to będzie ostatnia kolejka. Spotykamy się tutaj na naszym ostrowskim torze ze Świętochłowicami, więc może będzie to taki finał.
1: Zawodnikiem niedzielnego meczu w Żołędowie wybrano jednogłośnie reprezentanta Omegi, Sebastiana Paruzela, który wywalczył komplet 16 punktów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur rodzinny, symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Reklama.
3: Radio na wakacje.

0: To Bryan Adams zasiadający na muzycznej chmurce numer 9. W chmurach sporo się będzie dzisiaj działo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami na południu Wielkopolski. Wydano komunikat i ostrzeżenia pierwszego oraz drugiego stopnia. To nie te najwyższe, bo w przypadku ostrzeżeń stopniujemy napięcie od pierwszego przez drugi do trzeciego i w przypadku trzeciego to już są bardzo mocne, gwałtowne burze. W naszym regionie ostrzeżenie pierwszego stopnia dla większości regionu i drugiego stopnia dla powiatu kępińskiego oraz bliskiej okolicy. Tam już możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę. Kiedy? Dziś wieczorem i dziś w nocy. Także proszę uważać i jeżeli trzeba coś szybko sprzątnąć z balkonu, z tarasu, to warto o tym pomyśleć nieco wcześniej.
1: Radio na wakacje.
0: A lato, wakacje mają to do siebie, że od czasu do czasu właśnie bywa burzowo. W Radiu Centrum teraz chwila spokoju przed 15 dla tych, którzy kończą pracę. Michael Bolton, To Love Somebody.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
4: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
3: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
5: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
3: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
6: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Słonecznie nad Kaliszem, teraz za radiowym oknem sporo błękitu i mam nadzieję, że u was w regionie też jest podobna sytuacja. Korzystajcie z tego słońca, bo według synoptyków wieczorem już spore zachmurzenie, a późnym wieczorem i w nocy opady deszczu oraz burze na południu Wielkopolski. Na termometrach teraz mamy 27 stopni, to najcieplejszy moment dnia, wieczorem około 23.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 15.
6: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Rosyjski samolot przechwycony przez polskie maszyny nad Bałtykiem. Silne burze przechodzą nad Polską. Najgorzej jest na Dolnym Śląsku. Przemysław Czarnek dostał burę od prezesa PiS za słowa o Ukrainie. Miriam Lipińska. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot z

0: partner.com. Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Sporo rozpogodzeń tego popołudnia w naszym regionie. Korzystajcie z tych chwil, bo później będzie znów szaro ze względu na sporą warstwę chmur i wieczorem już opady deszczu oraz burze na południu Wielkopolski. Teraz mamy 27 stopni, tyle pokazują termometry w Kaliszu, 26 w okolicach Ostrowa i Pleszewa. Z każdą godziną będzie już coraz chłodniej.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 16.
5: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: 10 województw z burzowymi alertami. Rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem został przechwycony. Sprawdzimy też, co słychać u pumy odłowionej w zachodniopomorskiem. Miriam Lipińska. Całe południe i południowy zachód kraju z ostrzeżeniami przed burzami. Najbardziej gwałtowne mogą być w części Dolnego Śląska. Tam są alerty trzeciego najwyższego stopnia. Lokalnie może spaść nawet 80 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia dotyczą w sumie 10 województw, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
8: Punktowo wartości opadu mogą sięgać 70 mm. Tak jak to wygląda teraz w tym ostrzeżeniu trzeciego stopnia, które zostało wydane dla tutaj tej części województwa dolnośląskiego.
7: Drugi stopień alertu dotyczy Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Pozostałe to ostrzeżenia pierwszego stopnia. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 przechwycony nad Bałtykiem przez polskie myśliwce 30 km od Ustki. Jak poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, do incydentu doszło dziś około południa nad wodami międzynarodowymi.
9: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
7: Po przechwyceniu przez parę polskich samolotów bojowych IU-20 oddalił się w kierunku Rosji. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna w celu postawienia mu zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Pod koniec zeszłego roku Europarlament uchylił już Braunowi immunitet w tej sprawie. Do tej pory jednak, mimo pięciokrotnych wezwań, śledczym nie udało się postawić europosłowi zarzutów. Rząd przyjął projekt noweli dotyczącej najmu krótkoterminowego. Zgodnie z nią ma on być uznany za usługę hotelarską. Przepisy wprowadzają m.in. centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. Nowela ma ograniczyć szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Związkowcy w ZUS-ie po wygranym referendum strajkowym szykują się do negocjacji z nowym prezesem zakładu. To pierwsze referendum strajkowe w tej instytucji, które zostało uznane za ważne. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki. Szefostwo odpowiada, że nie ma pieniędzy i proponuje o wiele niższą kwotę. Wizja strajku jest wyjątkowo niebezpieczna, mówi Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy.
10: Gdyby doszło do strajku, no to jest groźba paraliżu państwa częściowo, tak? Opóźnienia w wypłatach świadczeń. To jest bardzo poważna sprawa, więc liczę na to, że rząd się opamięta, że te pieniądze się znajdą.
7: Rozmowy związkowców z prezesem ZUS-u jutro i w czwartek. Głównym postulatem jest podniesienie płac, bo w tej chwili średnie wynagrodzenie w ZUS-ie wynosi 7056 zł brutto. Schwytana w zachodniopomorskim Polanowie puma czeka na pierwsze badania w poznańskim zoo. Na kwarantannę do ogrodu trafiła wczoraj wieczorem. Według weterynarzy to młody, kilkumiesięczny kot.
11: Z pierwszych obserwacji takich zewnętrznych wynika, że jest wszystko ok, ale to na razie są bardzo takie niepewne obserwacje, bo żadnych konkretnych badań nie przeprowadziliśmy. Widać, że ona generalnie, człowiek jej się kojarzy dobrze raczej. Czyli to jest zwierzę, które trafiło prawdopodobnie z jakiejś nielegalnej hodowli na wolność.
7: Mówi Remigiusz Kosiński z ZOO w Poznaniu. Jeżeli wyniki badań będą dobre, kwarantanna skończy się po 30 dniach. Wtedy puma zostanie przewieziona do azylu albo do ZOO z odpowiednio dużym wybiegiem.
6: Kursy walut.
4: Zaglądamy jeszcze do kantorów. Średnia cena euro o tej porze to 4,33 zł, dolar amerykański 3,78 zł, frank szwajcarski 4,68, a funt brytyjski 5,07 zł.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: nas.
1: Reklama.
2: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
3: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
4: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
3: oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Uczta dla fanów prażynek.
3: Przysnacki, zawsze przy meczu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
6: Centrum. Radio Centrum.

To muzyczna bambola. Na lato i na wakacje 17 po 16. Zaglądam teraz razem z wami do ostatniego notowania listy przebojów Top 30, a za nami już notowanie 1531. No, sporo czasu minęło od pierwszego. Na szóstym miejscu tego notowania jest Daria Marx. To jest polska wokalistka, która buduje swoją karierę i trzeba przyznać, że krok za krokiem udaje się to robić dość ciekawie i dobrymi numerami. To ważne. Dotknij, to jest kawałek, który zagram wam już za moment, a wy możecie wspierać Darię, głosując na rc.fm w zakładce Lista Przebojów. Jeżeli nie Daria, to może jeden z naszych najnowszych utworów, propozycji do kolejnego notowania, a tam panowie z Zakopower, tam także Sombr, formacja U2 oraz Hania Kuzimowicz i Keira z kawałkiem Szkoda na to łez. Głosujcie, rc.fm.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: To będą

0: Gośćmi wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Reklama.
2: I gra muzyka.

0: Centrum 106 i 4 FM. Szesnasta 30 na zegarach i pora na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mowy końcowe głośnego procesu sądowego w sprawie spowodowania śmiertelnego wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie, sterta porzuconych odpadów w Kaliszu, a w niej dokumenty, dzięki którym udało się znaleźć właściciela śmieci. A w sporcie wystartowały szybowcowe Mistrzostwa Europy w Michałkowie.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 16,5 roku więzienia, a także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Takiej kary dla Daniela Z. domaga się prokuratura. 26-latek jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w noc sylwestrową w Ostrowie Wielkopolskim. W tragedii zginęła 37-letnia Anita. W poniedziałek przed sądem odbyły się mowy końcowe w głośnym procesie. Według ustaleń śledczych Daniel Z. wsiadł za kierownicę BMW, mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu.
3: Wypadek w tym przypadku nie był przypadkiem. W tej konkretnej sytuacji nie był on przypadkiem. Był w Wysokim Sądzie zbrodnią popełnioną za kierownicą, spotęgowaną ucieczką z miejsca zdarzenia i brakiem jakiejkolwiek próby wezwania pomocy dla konającej kobiety.
2: Powiedział oskarżyciel posiłkowy, mecenas Michał Trzecki. Rodzina zmarłej uważa, że kara powinna być surowa i wnosi o wymierzenie oskarżonemu maksymalnej sankcji 20 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przyznał się do winy i współpracował ze śledczymi. Dlatego obrońca oskarżonego oraz sam Daniel Z. prosili sąd o sprawiedliwy wyrok, który zostanie ogłoszony 21 lipca.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Sterta porzuconych nielegalnie śmieci w jednym z rejonów Kalisza. Straż Miejska Kalisza szybko ustaliła jej właściciela, bo wśród odpadów znaleźli dokumenty umożliwiające ustalenie sprawcy wykroczenia. Kobieta odpowiedzialna za wykroczenie przyznała się do winy, została ukarana mandatem, a dodatkowo zobowiązano ją do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczonego terenu. Przekazała Radio Centrum Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Straży Miejskiej Kalisza. Municypalni ostrzegają, że każda tego typu sprawa będzie wyjaśniana. Sprawcy muszą się liczyć nie tylko z mandatem, ale również obowiązkiem pokrycia kosztów sprzątania. W niedzielę nie udało się rozegrać konkurencji, ale w poniedziałek

0: żeby otworzyć im bramkę startową do wykonania trasy.
1: Start pierwszej konkurencji przesunięto ostatecznie na godzinę 14.30 i skrócono nieco trasę. W klasie Club pierwsze zadanie wygrał Francuz Alexandre Fierrin, a najlepszy z Polaków Mikołaj Zdun był 14. W klasie 15-metrowej najlepsi okazali się Litwini, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca. 13 jest reprezentant Polski Jacek Flis. W klasie Standard liderem po pierwszej konkurencji jest Czech Lukas Kris. 5. miejsce zajmuje Jakub Barszcz, a 6. jest reprezentant Polski, zawodnik Aeroklubu Ostrowskiego Łukasz Błaszczyk.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
5: Informacje dla kierowców.
6: Za 27 minut godzina 17, więc po raz pierwszy tego popołudnia ruszamy na drogi południowej Wielkopolski. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Przypomnę, na drodze numer 12 opatówek z Duny nadal trwają prace i tutaj też drogowcy miejscami ustanowili nam ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Jak informują kierowcy, w godzinach szczytu trzeba tam postać i uzbroić się w cierpliwość. Zawsze można podkręcić radio, za chwilę fajnie zagramy, będzie ten czas wam szybciej mijał. Pozostałe drogi krajowe w regionie są przejezdne. Bez większych utrudnień jedziecie 11 drogą numer 25, a uważamy za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, gdzie nadal jeszcze ciężki sprzęt i drogowcy na trasie numer 36. Zaglądamy do centrum Kalisza. Tutaj najwięcej samochodów, teraz m.in. na ulicy Poznańskiej przy dojeździe do Wojska Polskiego. Trochę więcej aut mamy na Stanczukowskiego oraz na ulicy Podmiejskiej. Tam, gdzie remont, też oczywiście już może nam się miejscami korkować. Więc uważamy w związku z przebudową Dobrzeckiej i Świętego Michała. Na te prace rozpoczęło się właśnie od ulicy Stanczukowskiego wspomnianej przed momentem. Ostrów Wielkopolski, remontowana już ulica Wrocławska. Tutaj prace potrwają kilka miesięcy, ale póki co nie powinno to wszystko nam specjalnie spowalniać ruchu. Zupełnie inaczej jest na Leduchowskiego, od Piłsudskiego do Strzeleckiej, nadal miejscowe zwężenia i ograniczenia prędkości. Szerokości na trasach, dajcie znać, co się dzieje na drogach.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Tymczasem zapadła decyzja w sprawie powrotu programu CPN. Co to oznacza dla kierowców? Program póki co nie wróci. Rząd analizuje ceny paliw i nie wyklucza powrotu działań osłonowych, ale na ten moment, jak przyznał minister energii Miłosz Motyka, priorytetem będzie utrzymanie jak najniższych cen w warunkach rynkowych.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.
4: I gra muzyka.

0: Za chwilę 17 w wiadomościach, o 17 burze nad Polską, pierwsze nawałnice już w okolicach Jeleniej Góry, miasto w dużej części pod wodą po burzy i ulewie, uważajcie, w nocy u nas też zagrzmi i o tym powiemy w wiadomościach już za chwilę.
1: Reklama.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C. Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
1: Reklama.
3: I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Słonecznie teraz, chmur będzie przybywać z upływem dnia i wieczorem, choć bardziej pewnie w nocy w naszym regionie pojawią się opady deszczu i może zagrzmieć lokalnie dość mocno. Na termometrach teraz 26 stopni, temperatura powoli spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 17.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Jelenia Góra pod wodą, po burzy i ulewie. Premier o słowach Przemysława Czarnka na temat wstrzymania pomocy dla Ukrainy i doraźna kontrola NFZ w kolejnej placówce medycznej, z której poza kolejką mieli korzystać politycy KO. Miriam Lipińska. Zerwane dachy, prewencyjna ewakuacja kilku obozów harcerskich i blisko 300 interwencji strażaków to skutki burz, które przechodzą przez południową część województwa dolnośląskiego. Najgorzej jest w Jeleniej Górze, gdzie w ciągu niecałej godziny spadło 55 litrów deszczowej wody na metr kwadratowy, czyli średnia miesięczna opadu. Silny wiatr uszkodził dach na hali magazynowej w Jeleniej Górze, gdzie jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowano 120 pracowników. Z kolei w miejscowości Wojanów w powiecie Karkonoskim wiatr zerwał dwa dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Dużo interwencji dotyczy też okolic Lwówka Śląskiego. Reagujemy na bieżąco, mówi Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej.
7: Powalone drzewa, uszkodzone konstrukcje budynków, pozalewane budynki, zalane piwnice. Piwnice, część dróg już jest na tyle drożna, że śmiało się dosyć sprawnie przemieszczamy przez miasto.
6: Są też utrudnienia na kolei w Jeleniej Górze i w Szklarskiej Porębie. Drzewo uszkodziło trakcję. Burzowe alerty dotyczą całego południa i południowego zachodu Polski, ale najgroźniejsze burze mogą być w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, między innymi właśnie w Jeleniej Górze czy Legnicy. Jarosław Kaczyński odcina się od wypowiedzi Przemysława Czarnka, kandydata PiSu na premiera, na temat pomocy finansowej i militarnej dla Ukrainy. Poseł stwierdził, że Unia Europejska powinna całkowicie wstrzymać wsparcie dla Kijowa, a Polska powinna to na Brukseli wymusić. Sprawę chętnie komentują politycy koalicji rządzącej. Premier Donald Tusk stwierdził, że lepszego kandydata na premiera niż Przemysław Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć. Z kolei wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówi tak.
8: Tu by się przydała dymisja z funkcji kandydata na premiera, bo skompromitował siebie i kompromituje swoje środowisko polityczne. Prowadzi Polskę na manowce. To była wypowiedź niezgodna z decyzjami szczytu północnoatlantyckiego, niezgodna ze strategią NATO.
6: Prezes PiS poinformował, że sprawą wypowiedzi Przemysława Czarnka zajmą się władze partii. Kontrola NFZ w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie to po medialnych doniesieniach o tym, że lokalni radni KO korzystali z usług medycznych placówki bez kolejki. Według Wirtualnej Polski w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie w latach 2024-2025 obok oficjalnego systemu zapisów miał funkcjonować również nieformalny kanał dostępu do lekarzy dla lokalnych radnych KO. Wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia i szybki dojazd do pracy to trzy najważniejsze czynniki, które biorą pod uwagę kandydaci przy wyborze pracodawcy. Jak wynika z badania Pracuj.pl, 6 na 10 badanych rezygnuje ze starań o pracę przez niedogodny dojazd, mówi Anna Goreń.
9: Dane Pracuj.pl dowodzą, że kandydatów nie odstrasza sama odległość, ale zła organizacja dojazdu. Jesteśmy otwarci na kompromisy, o ile infrastruktura lub transport są dobrze zorganizowane. Aż 79% respondentów deklaruje, że byłoby skłonnych wybrać firmę położoną dalej od domu, pod warunkiem, że dojazd do niej byłby sprawniejszy i bardziej komfortowy.
6: Polacy najczęściej dojeżdżają do pracy samochodem.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
6: Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I tak oto już 14 minut po godzinie 17. Mariusz Bazyla, witam serdecznie i zapraszam na nasze kolejne wakacyjne wieczorne spotkanie.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

Ignacy, o samolotach 26 prawie minut po godzinie 17, a to oznacza, że kolejne wiadomości lokalne pojawią się na naszej antenie już za nieco ponad 4 minuty.

0: wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Ostrowskie licea oblegane. Sporo kandydatów pochodzi spoza powiatu ostrowskiego. W Krotoszynie drogowcy remontują ulicę Wiśniową. Kaliscy szczypiorniści po wakacjach. Teraz czas na szykowanie formy na nadchodzący sezon.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Prawie 2000 absolwentów podstawówek chce kontynuować naukę w szkołach prowadzonych przez powiat ostrowski. W tym roku licea ponownie okazały się najbardziej oblegane, a dla tych, którzy nie dostali się do wymarzonej klasy, samorząd ma uspokajającą wiadomość. W pierwszym etapie rekrutacji zakwalifikowano 1758 osób, a ponad 70% uczniów dostało się do szkoły pierwszego wyboru. Mimo to największe zainteresowanie liceami sprawiło, że nie wszyscy znaleźli miejsce w wymarzonej klasie.
3: Mocną stroną ostrowskich szkół, jeśli chodzi o liczebność, jest to, że duża grupa jest spoza powiatu ostrowskiego. Duża grupa, bo jeśli to jest grupa ponad 400 osób, to naprawdę jest to grupa znacząca. I z tej grupy 318 zostało zakwalifikowanych pozytywnie. I zazwyczaj z tej grupy, która składa spoza powiatu, sytuacja wygląda w ten sposób, że składają u siebie, w swoim powiecie i jeśli tam się dostaną, to często u nas rezygnują i to są ewentualnie te miejsca, które mogą być dla tych, którzy się nie dostali.
1: Powiedział Radiu Centrum Paweł Rajski, starosta ostrowski. Największym zainteresowaniem cieszyły się klasy biologiczno-chemiczne w trzecim liceum ogólnokształcącym. Chętnych było znacznie więcej niż dostępnych miejsc, dlatego część kandydatów będzie musiała wybrać inną ścieżkę kształcenia. Dla uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do liceum,

0: Uwalniająca potrwa od 17 do 21 lipca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Trwa remont ulicy Wiśniowej w Krotoszynie, czyli drogi, którą odbywał się objazd podczas remontu ulicy Witosa. Powiat krotoszyński na remont tej trasy pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Trzeba jednak pamiętać, że każdy remont związany jest z utrudnieniami w ruchu.
2: Mamy tam, no niestety jak przy każdym remoncie, utrudnienia w tej chwili. Miejscami odbywać się tam może ruch wahadłowy. Ulica jest oznakowana. W tym momencie trwają prace przy chodniku, który ma powstać przy tej ulicy. Póki co jest możliwy przejazd tą ulicą. Utrudnienia niestety jednak są. W czasie układania warstwy ścieralnej na tej drodze, no niestety najprawdopodobniej droga zostanie wyłączona czasowo z ruchu, także niestety mieszkańcy muszą być przygotowani na taką sytuację. Na szczęście nie jest to ulica, której nie można objechać. Planujemy też dopuszczać w każdym momencie mieszkańców do swoich posesji.
0: Powiedział Radiu Centrum Bartłomiej Dwojak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie. W ramach inwestycji zostanie wyremontowany odcinek jezdni i chodnika o długości 545 metrów. Wartość całego zadania to niespełna 1 500 000 zł. 50% wkład własny pokryty zostanie przez powiat krotoszyński i samorząd miasta i gminy Krotoszyn. Kaliscy szczypiorniści rozpoczęli przygotowania do rozgrywek 2026-27, które będą wyjątkowe. Po wakacyjnej przerwie zawodnicy Netland MKS Kalisz wrócili do treningów. Oprócz rywalizacji w Orlen Superlidze, Kaliszan czeka także historyczny debiut w europejskich pucharach. Pierwsze tygodnie to przede wszystkim budowanie formy i zgrywanie zespołu z nowymi zawodnikami. Kapitan drużyny Dawid Fedeńczak przyznał, że okres przygotowawczy nie należy do najłatwiejszych, ale to właśnie teraz powstaje forma, która będzie procentować przez cały sezon. Dodał również, że występ w europejskich pucharach jest nagrodą za ubiegłoroczne wyniki i szansą na zdobycie cennego doświadczenia.
3: Już w tamtym sezonie było to widoczne, że ten sezon był mocno wyrównany. 1-2 mecze zaważały o tym, czy piąłeś się w górę, czy spadałeś. Każdy mecz jest ważny, tak jak tamten sezon pokazał. Jeden mecz, gdzieś tam potknięcie z zespołami niżej notowanymi, teoretycznie, może cię zepchnąć z playoffów, czy też z pozycji tam 6 i wyżej, bo wiadomo, pozycja 7-8 daje prawdopodobnie oczywiście dwumecz z Kielcami i z Płockiem, który jest mega ciężki, więc no w każdym meczu trzeba dawać się 100%.
0: Powiedział Radiu Centrum Dawid Fedeńczak, kapitan Netland MKS Kalisz. Nowy sezon będzie jeszcze bardziej wymagający również z powodu zmian w Orlen Superlidze. Od rozgrywek 2026-27 liga liczyć będzie 12 zespołów, dlatego każdy zdobyty punkt może mieć duże znaczenie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Informacje dla kierowców.
7: 24 minuty pozostały do godziny 18. Wjeżdżamy na moment do Kalisza. Ruch raczej umiarkowany, nic specjalnego się w tej chwili na ulicach miasta nie dzieje, ale warto wspomnieć o utrudnieniach na Górnośląskiej, oznaczone pachołkami. Tam trwa wymiana kostki blokowej na przystanku w pobliżu ulicy Serbinowskiej. Rozpoczęła się długofalowa przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Prace będą realizowane etapami. Jak już z pewnością zauważyliście, drogowcy zaczęli ten remont od ulicy Stańczukowskiego. No i złota na odcinku jest jednokierunkowa, brak wjazdów w tę ulicę. Przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Jak zwykle przypominamy o pracach remontowych na odcinku z drogi krajowej nr 12 Kalisz-Opatówek. Tam oczywiście mnóstwo się dzieje i dziać się będzie przez najbliższe miesiące. A w Ostrowie rozpoczyna się remont ulicy Wrocławskiej. Prace potrwają również przez kilka miesięcy. Obejmą odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Trwa również przebudowa ulicy Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej. No i przebudowa drogi krajowej nr 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharzew, Lamki i Łąkociny. Tam również wahadło, ograniczenie prędkości. No i również musicie mieć to na uwadze.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
3: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
0: Reklama.

Lato w pełni, choć nie wszędzie tam, gdzie wyjechaliśmy na wakacje, na urlop, na odpoczynek, możemy je znaleźć. Ale to, co pewne, to to, że z głośników u nas jak najbardziej sączy się lato przez całe lato. Do 18:10 serwis z kraju i ze świata, także wiadomości sportowe. Między innymi będziemy mówić zapewne o dzisiejszym półfinale. Wszakże Francja gra z Hiszpanią o finał mundialu.

0: spać.
1: Reklama.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lizopatówek. Ulica Rogatka 20C.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
4: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
5: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zelewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
1: Reklama.
6: Babe, I got a stranger in my mind. And I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

0: Legendarni Bee Gees już czekają w kolejce na zaśpiewanie swojego prawdziwego hitu sprzed wielu, wielu lat, ale wcześniej kilka słów m.in. o tym, co czeka nas w pogodzie jutro.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Pogoda na jutro.
0: Środa w pogodzie może być dosłownie burzliwa, jako że zdaniem synoptyków, według wszelkiego rodzaju prognoz, już nocą czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, no i miejscami mogą się pojawić przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach w naszym regionie około 17 stopni. W ciągu dnia jutro zachmurzenie duże, większe przejaśnienia, ale może przelotnie popadać miejscami burze. Lokalnie możliwy również grad, no i suma opadów w niektórych miejscach może być naprawdę dość spora. Na termometrach jutro w naszym regionie około 26, może 27 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Właśnie minęło 18. Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Zalane posesje i nieprzejezdne ulice na Dolnym Śląsku. Jutro Sejm wybierze nowego rzecznika praw obywatelskich. Będzie też o łapaniu deszczu. Województwo łódzkie chce przeznaczyć na to 500 000 zł. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ponad 280 razy Straż Pożarna interweniowała w województwie dolnośląskim w związku z burzami i nawałnicami. Podtopienia, zalane posesje i połamane drzewa to tylko niektóre z efektów załamania pogody. Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą, gdzie uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników, mówi oficer prasowy Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
7: Zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie ma. Osoby zostały zwolnione do domu.
6: Burze na Dolnym Śląsku doprowadziły także do ewakuacji kilku obozów harcerskich. To nie koniec gwałtownej pogody. Będzie coraz cieplej, ale burze i silny wiatr będą przechodzić nad Polską przez cały tydzień. Tylko północ kraju będzie wolna od niebezpiecznych zjawisk, mówi synoptyczka Anna Gryczman.
8: Najbardziej słonecznie i spokojnie będzie na Wybrzeżu i Pomorzu. Tam najwięcej słońca i w pierwszej połowie tygodnia właściwie bez opadów. Jednocześnie niestety tam będzie najchłodniej. Nad samym morzem temperatura wyniesie w ciągu dnia zwykle od 20 do 22 stopni.
6: Nawet 10 stopni więcej będzie na południowym zachodzie. Szczególnie niebezpiecznie może być na południu w regionach górskich. Pod koniec tygodnia burze mogą wystąpić na terenie całego kraju. Pogoda ustabilizuje się w weekend. Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejm ma wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich. Dziś odbyło się publiczne przesłuchanie kandydatów. O wybór ubiega się zgłoszona przez KO i Lewica mecenas Sylwia Grzegorczyk-Abram oraz kandydat PiSu Adam Borowski. Wciąż nie wiadomo, jak zagłosują ludowcy. O swoim poparciu mają zdecydować jutro. Jakub Stefaniak z PSL-u nie ma nic przeciwko kandydaturze mecenas Grzegorczyk-Abram.
9: Znam panią mecenas, uważam, że jest merytoryczną osobą. Nie bawi się w politykę, tylko skupia się na merytoryce, ma też wiedzę prawniczą, a to jest istotne i myślę, że na pewno jest lepszą kandydatką niż ten kandydat wystawiony przez PiS.
6: Wybór nowego rzecznika jest konieczny, bo swoją kadencję kończy dotychczasowy rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. W ramach walki z suszą województwo łódzkie chce łapać deszcz. Chodzi o 500 000 zł dla gmin, które chcą lepiej gospodarować wodą. To ważne, bo według danych Unii Europejskiej łódzkie jest najbardziej zagrożonym pustynnieniem regionem w Polsce i jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem w Europie. Bartosz Kądziołka.
10: To pierwszy taki program w regionie, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
11: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę.
10: Później zbiorniki trafić mają do mieszkańców.
11: Zgromadzona woda będzie mogła służyć między innymi do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
10: Bo, jak mówi Skalska,
11: jednym z najskuteczniejszych sposobów na suszę jest retencja wody. Polega na zatrzymywaniu deszczówki akcji, a później wykorzystywaniu jej, gdy jest najbardziej potrzebna.
10: Z programu ma skorzystać 16 gmin.
6: Władze portu lotniczego Wrocław podpisały umowę na budowę nowego terminalu, który będzie przeznaczony dla obsługi podróżnych spoza strefy Schengen. Będzie kosztować blisko 15,5 miliona złotych i powstanie do końca kwietnia przyszłego roku.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To będzie starcie dwóch piłkarskich potęg. Wicemistrzowie świata Francuzi zagrają dziś w półfinale mundialu z Hiszpanami, czyli aktualnymi mistrzami Europy. Mecz w Dallas ma być prawdziwą piłkarską ucztą. Michał Waszkiewicz.
13: W historii starć tych drużyn jeszcze nie zdarzyło się nudne 0-0, choć oczywiście trudno liczyć na takie fajerwerki jak przed rokiem, gdy obie ekipy spotkały się w półfinale Ligi Narodów. Hiszpania wygrała wtedy z Francją 5-4. Trener Luis de la Fuente zdaje sobie sprawę, że wszyscy liczą dziś na piłkarski spektakl. To oczywiście mogłoby być starcie godne finału Mistrzostw Świata, ale z drugiej strony mecz Argentyny z Anglią także. To jednak Francja wygląda tym turnieju najlepiej, a od jej piłkarzy bije pewność siebie, mówi pomocnik Adrien Rabiot. Nikogo się nie boimy i przystępujemy do tego półfinału w najlepszej możliwej formie. Wszystko wygląda dobrze, nie sądzę, abyśmy mogli być w lepszej dyspozycji. Pierwszy półfinał mundialu dziś o 21:00 w Dallas.
12: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Real Madryt, FC Barcelona, Athletic Bilbao i Real Sociedad rozpoczną sezon ligowy tydzień później, ogłosiła La Liga. To dlatego, że kilku piłkarzy z tych drużyn wciąż pozostaje w grze w Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Real Madryt pierwotnie miał podjąć Real Sociedad w pierwszej kolejce, podczas gdy Barca miała rozpocząć sezon na Camp Nou spotkaniem z Athletic Bilbao. Pierwszymi starciami w nowym sezonie będą więc dla tych ekip spotkania drugiej kolejki. Real zagra na wyjeździe z Espaniolem w sobotę 22 sierpnia, a Barcelona również na wyjeździe zmierzy się z Elche dzień później. Polscy siatkarze po dwóch tygodniach przerwy rozegrają w Chicago ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podopiecznych trenera Nikoli Grbicza czeka najtrudniejsze zadanie w tej edycji rozgrywek, bowiem zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Mecz z Bułgarią jutro o 19:00.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Jedne z pewne emocje sportowe dzisiaj sięgną Zenitu. Hiszpania gra dzisiaj z Francją o finał Mistrzostw Świata. Będziemy ten mecz śledzić.

0: reguł. Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
1: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
2: A kurczątko, ona stoi.
1: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
2: A mówią, że jak tanio, to słabo.
1: Bo nie znają Wesołka.
2: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
9: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
0: Reklama.

0: Irresistible to The Chorus. Na zegarze już 18.30, a więc po raz kolejny w studiu Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Narkotyki na rodzinnych ogródkach działkowych, dzieła pleszewianina Mariana Bogusza w Poznaniu, a w sporcie święto siatkówki plażowej.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Policyjna interwencja na rodzinnych ogródkach działkowych w Ostrowie Wielkopolskim zakończyła się zatrzymaniem dwóch osób. To właśnie tam funkcjonariusze namierzyli 17-latka poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim. Nastolatek trafił do izby dziecka. To nie koniec interwencji mundurowych. W jej trakcie przy 21-latce znaleźli znaczne ilości narkotyków. Do zdarzenia doszło 7 lipca przed godziną 14.
3: 21-letnia mieszkanka Ostrowa Wielkopolskiego posiadała dwa pojemniki z narkotykami. W sumie było łącznie ich blisko 240 gramów. 21-latka została zatrzymana, a teraz odpowie przed sądem za swoje zachowanie.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Zabezpieczone substancje zostaną jeszcze poddane szczegółowym badaniom laboratoryjnym.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Blachy Mariana Bogusza wyjechały z Pleszewa do Poznania i stały się jedną z największych atrakcji letniego sezonu wystawienniczego. W tym samym czasie w Pleszewie trwa budowa miejsca, do którego dzieła artysty wrócą na stałą ekspozycję.
4: Urodzony w Pleszewie Marian Bogusz był jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiej awangardy powojennej. Malarz, scenograf, animator życia artystycznego przez cały czas poszukiwał nowych środków wyrazu, a jego twórczość do dziś inspiruje kolejne pokolenia odbiorców. W prestiżowej Galerii Piekary w Poznaniu trwa wystawa Marian Bogusz, oleje, fugi, blachy, prace z kolekcji Muzeum Regionalnego w Pleszewie, przygotowana w oparciu o największy na świecie zbiór prac artysty należący do pleszewskiego muzeum. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się słynne blachy, eksperymentalne kompozycje wykonane z metalu, drewna oraz z wykorzystaniem techniki fumaż. Równolegle przy ulicy Kaliskiej 2 w Pleszewie trwa przebudowa kamienicy, która stanie się nowoczesnym centrum kulturalno-edukacyjnym i nową siedzibą stałej ekspozycji twórczości Mariana Bogusza. Inwestycja dofinansowana kwotą ponad 6 600 000 zł z funduszy europejskich dla Wielkopolski jest już w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane, konserwatorskie, dzięki którym największa kolekcja dzieł Mariana Bogusza zyska przestrzeń odpowiadającą jej wyjątkowej randze. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: To będzie 5 dni wielkiego święta siatkówki plażowej. Mowa o ogólnopolskim

0: Zawodniczek z polskiego topu, jak i młode wschodzące gwiazdy siatkówki, których przecież w Baryczy Janków Przygocki nie brakuje. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 26 minut pozostało do godziny 19. Temperaturę wakacji mierzy się ilością hitów na falach eteru. No, u nas jest ona absolutnie wysoka. Teraz najnowszy hit Rain in Me to Sam Fender i Olivia Dean.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.

Sam Smith przypomniał Stay With Me. Robert Lewandowski zmienił otoczenie i pojawił się na pierwszych zajęciach w nowym klubie Chicago Fire. Nie było wielkich fajerwerków, nie było tłumów kibiców rozentuzjazmowanych, natomiast wszystko odbyło się w bardzo spokojnej i takiej bardzo klimatycznej atmosferze. Konferencja prasowa, później zajęcia nieco zainteresowanych kibiców, działaczy z Chicago i to właściwie wszystko. Póki co transferowi Lewandowskiego nie towarzyszy efekt wow, ale kibice mają nadzieję, że ten efekt wow słynna dziewiątka z Polski pokaże na boisku. Co pokażą na boisku dzisiaj piłkarze Francji, Hiszpanii? To pytanie zadają sobie kibice. Przypomnijmy, dzisiaj pierwszy z dwóch półfinałowych meczów na amerykańsko-meksykańsko-kanadyjskim mundialu. Hiszpania mierzy się dzisiaj z Francuzami. Jutro też oczekiwany mecz Argentyna-Anglia. Kolejne wiadomości sportowe z kraju i ze świata, także u nas tuż po serwisie.

0: Reklama. Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
1: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zalewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Deszczowo i burzowo w naszym regionie. Nad ranem temperatura spadnie do około 15 stopni. W ciągu dnia między 23 do 27 maksymalna wartość temperatury w Wielkopolsce. Do tego prognozowane są opady deszczu, lokalnie możliwe występowanie burz, także tych z gradem. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić nawet do 70 km na godzinę, a więc uważajcie na siebie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 19.
5: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Dolny Śląsk sprząta po nawałnicach, które przeszły po południu. Mołdawia na kursie unijnym jest już oficjalnym kandydatem. I Polacy biją rekordy w zwracaniu opakowań do systemu kaucyjnego. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ewakuacja obozów harcerskich, podtopienia i połamane drzewa to tylko niektóre ze skutków burz i nawałnic, które przeszły po południu przez województwo dolnośląskie. W Jeleniej Górze krótka nawałnica uszkodziła dach hali magazynowej, mówi oficer prasowy lokalnej straży pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
7: W wyniku intensywnego opadu deszczu, silnego wiatru doszło do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych na budynku produkcyjno-magazynowym, w wyniku czego zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie ma. Osoby zostały zwolnione do domu, także proces po prostu technologiczny został przerwany na zakładzie i na miejsce został zadysponowany nadzór budowlany, który ma ocenić stan uszkodzenia budynku.
6: Silny wiatr pozrywał dachy w budynkach mieszkalnych w Wojanowie w powiecie karkonoskim. Skutki burz i nawałnic odczuli też mieszkańcy Wrocławia, gdzie ulewa zalała tory tramwajowe i wstrzymała na jakiś czas ich kursowanie. Na Dolnym Śląsku prewencyjnie ewakuowano też kilka obozów harcerskich. Mołdawia na kursie unijnym. Unia Europejska otworzyła negocjacje akcesyjne z tym krajem w obszarze polityki zagranicznej i obronności. Mołdawia jest oficjalnym krajem kandydującym do Unii Europejskiej. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w czerwcu, 2 lata temu. Co najmniej 2 osoby zginęły w pożarze remontowanego biurowca w Brukseli. Ciała wydobyto z szybu windy. W momencie, kiedy ogień zaczął się rozprzestrzeniać, w budynku miało znajdować się około 200 osób. 2 pracowników trafiło do szpitala z oparzeniami. Nadal nie wszystkie osoby zostały odnalezione, mówi rzecznik prokuratury w Brukseli.
8: Nadal brakuje 6 osób. Wiemy, że zaczęły one pracę rano, ale nie możemy się z nimi skontaktować. Prawdopodobnie wciąż znajdują się w budynku.
6: Przyczyna wybuchu pożaru nie została jeszcze ustalona. Sprawę badają tamtejsze służby. Rekordowe 700 milionów opakowań zwrócono w czerwcu w ramach systemu kaucyjnego, poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Dodała, że w Polsce działają już 64 tysiące punktów zwrotu opakowań kaucyjnych. Resort klimatu rozważa włączenie do systemu kaucyjnego m.in. opakowań szklanych jednorazowych, w tym tzw. małpek. Decyzja w tej sprawie może zostać podjęta jesienią. 4 stacje wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Podlaskiem dostaną 2 miliony złotych specjalnej dotacji. Środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej ratownicy wydadzą głównie na zakup nowych łodzi.
9: To dla nas bardzo ważny zakup, podkreśla szef łomżyńskich ratowników Tomasz Malinowski.
10: Nasze łodzie w większości są już ponad 30-letnie. Były przypadki, że już 2-3 razy jedna łódź nam tonęła, łataliśmy ją kilka razy.
9: Nową łódź w miejsce 30-letniej kupi też WOBR z Augustowa, chroniący kąpiących się w tamtejszych jeziorach. Ale tu, jak wylicza prezes tutejszej stacji Marek Opolski, na łodzi zakupy się nie skończą.
11: Skafander ratowniczy, plecak R1 modułowy z szynami, defibrylator, echosondę z mapami.
9: Nowe łodzie kupią też pogotowia z Suwałk, obsługujących m.in. jezioro Wigry i z Białego Stoku, odpowiadającego za zalew Siemianówka czy jezioro Rajgrodzkie.
6: o czym informował Jakub Medek.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Czas na półfinały piłkarskich mistrzostw świata. Po raz pierwszy w historii zagrają w nich cztery najlepsze drużyny rankingu FIFA. To oznacza, że czekają nas starcia gigantów. Dziś o 21:00 w Dallas o finał zmierzą się Francja i Hiszpania. Hiszpanie to aktualni mistrzowie Europy, mówi jedna z gwiazd drużyny Luisa de la Fuente, Lamine Yamal.
13: Myślę, że to jedno z tych spotkań, które każdy chciałby zobaczyć na tych mistrzostwach świata. Spodziewam się meczu, w którym obie drużyny będą miały swoje momenty. Jedni i drudzy będą atakować. Będziemy też próbowali bronić się najlepiej jak potrafimy, ale to będzie bardzo wyrównane starcie.
12: Tak Yamalowi odpowiada z kolei obrońca reprezentacji Francji, Jules Koundé.
13: W drużynie zdecydowanie panuje bardzo silne poczucie jedności i to od samego początku tego turnieju, właściwie już od kilku lat. Wszyscy są skupieni na tym samym celu i to właśnie stanowi o naszej sile.
12: A jutro także o godzinie 21:00 Anglia zagra o drugie miejsce w finale w Atlancie z Argentyną. Robert Lewandowski po raz pierwszy trenował dziś ze swoim nowym klubem Chicago Fire. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wczoraj wyleciał do USA, a dziś brał już udział w treningu z nowymi kolegami z drużyny. Wieczorem polskiego czasu czeka go zaś jeszcze konferencja prasowa. Chicago Fire kolejny mecz w Major League Soccer zagra już za dwa dni przed własną publicznością z Vancouver Whitecaps. Czy Lewandowski w nim zagra? Jeszcze nie wiadomo. Tadej Pogacar znowu nie miał konkurencji. Słoweniec wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w Le Lorient. Lider klasyfikacji generalnej zaatakował 15 km przed metą i o 32 sekundy wyprzedził Belga Remco Evenepoela. Drugi w generalce jest jednak wciąż Duńczyk Jonas Winigo, który do Pogaczara traci już jednak blisko 4 minuty.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Prawdziwym rekinem jest Tadej Pogacar i połyka na kolejnym wyścigu swoich wszystkich groźnych konkurentów. 6 minut po godzinie 19:00. Tyle o sporcie teraz.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

Rag and Bone Man, Human, to już 16 minut po godzinie 19. Zaproszenie do kina Centrum na film Zaproszenie. Dobrowe aktorskie towarzystwo, Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz i Edward Norton. Seans dzisiaj w kinie Centrum o godzinie 20. Łazienna 6, tuż przy Parku Miejskim. Serdecznie polecamy Zaproszenie.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama. Radio.

0: Alesia Dixon w Radiu Centrum, raz jeszcze Mateusz Kurzaj w studiu, na zegarze 19:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowoczesny sprzęt dla ostrowskiej kardiologii, zajęcia z robotyki, programowania i Minecrafta w Liskowie, a w sporcie Omega w fotelu lidera.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nowy angiograf, tomograf komputerowy z opcją diagnostyki kardiologicznej oraz echokardiografy już działają w ostrowskim szpitalu przy ulicy Limanowskiego. Sprzęt ratujący życie za ponad 20 milionów złotych udało się kupić dzięki dużemu dofinansowaniu z KPO.
3: Też mamy nowy pełen monitoring na sali jarkowej, centrala monitorująca, 10 nowych monitorów, 8 systemów telemetrii, które pozwalają monitorować EKG pacjenta nawet znajdującego się już na sali takiej diagnostycznej, zwykłej, nie będącej salą intensywnego nadzoru.
2: Powiedział dr Janusz Tarchalski, ordynator oddziału kardiologicznego ostrowskiego szpitala. Na liście zakupów znalazło się również urządzenie ECMO. Medycy uczą się jego obsługi.
3: W tej chwili ECMO jest też systemem ratującym, podtrzymującym życie i jest dopuszczone do użytkowania w ośrodkach nie posiadających kardiochirurgii. Są w tej chwili w Polsce przeprowadzane szkolenia dla właśnie kardiologów inwazyjnych z ośrodków nie posiadających kardiochirurgii. Myślę, że wspólnie razem z naszymi anestezjologami już wkrótce będziemy gotowi do użycia tego urządzenia, które będzie jedyną możliwością przeżycia dla wybranych pacjentów.
2: Dodał dr Tarchalski. Każdego roku na ostrowskiej kardiologii leczy się około 3000 pacjentów z całego południa Wielkopolski.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Choć wakacje w pełni, to gmina Lisków już szykuje kolejne nietypowe zajęcia dla swoich uczniów. Od września realizowana będzie kolejna część projektu Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych. O szczegółach powiedziała Radiu Centrum Dorota Sitko, kierowniczka referatu oświaty i sportu gminy Lisków.
4: W gminie Lisków realizowane są oraz będą realizowane w przyszłym roku szkolnym zajęcia z robotyki, programowania, Minecrafta oraz warsztaty, eksperymenty. W sumie to 600 godzin zajęć dla 280 uczniów. W ramach tego projektu zostanie zakupiony również sprzęt komputerowy do pracowni, a także pomoce dydaktyczne do pracowni w naszej gminie.
2: Wszystkie zajęcia będą bezpłatne i potrwają do końca 2027 roku. Gmina Lisków jest liderem projektu, ale realizuje go w partnerstwie z gminami Ceków Kolonia i Gołchów. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3,5 miliona złotych, z czego ponad 1 400 tysięcy złotych pochodzi z budżetu Liskowa. Obrońcy tytułu drużynowego mistrza Polski w speedrowerze na fotelu lidera tabeli CS Superligi. Mowa o sito dróg Omedze Ostrów, która po niedzielnym zwycięstwie na wyjeździe z Mustangiem Żołędowo 87-72 awansowała na pierwsze miejsce w tabeli z jednym punktem przewagi nad Śląskiem Świętochłowice. I właśnie bezpośrednie mecze między tymi drużynami mogą okazać się decydujące w walce o złote medale, o czym opowiedział Radio Centrum prezes Omegi Jarosław Lis.
5: Ten mecz 16 sierpnia, który mamy przełożony, to będzie kluczowy w układzie tabeli i końcowej. Także tutaj będzie bardzo ważny mecz ze Świętochłowicami. Także będzie rewanż z Lesznem tutaj pod koniec sierpnia, gdzie przegraliśmy w Lesznie dosyć wysoko, bodajże 13 punktami. Ale właśnie ten mecz w Świętochłowicach i z Lesznem tutaj będą bardzo ważne.
6: Ze Świętochłowicami rewanż też jedziecie w Ostrowie, czy już jechaliście?
5: Tak, Świętochłowice to będzie ostatnia kolejka. Spotykamy się tutaj na naszym ostrowskim torze ze Świętochłowicami, więc może będzie to taki finał.
2: Zawodnikiem niedzielnego meczu w Żołędowie wybrano jednogłośnie reprezentanta Omegi, Sebastiana Paruzela, który wywalczył komplet 16 punktów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Lokalnym serwisem teraz kończymy już.

0: Dzisiaj 14 dzień lipca, a więc święto Bastylii, narodowe święto Francji. Bonjour, pardon, merci, je t'aime. Piękne francuskie słowa wyśpiewała Céline Dion.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
6: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
5: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
7: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
5: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Pogoda jutro da nam się we znaki. Zdaniem synoptyków będzie padał deszcz. Mogą występować również burze, te z gradem także. Na termometrach jutro nad ranem około 15-16 stopni. W ciągu dnia dla Wielkopolski maksymalne wartości około 27, ale przy padającym deszczu mogą być nieco niższe. U nas przewidujemy około 23, może 4 stopni. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni i wschodni, a w czasie burz jego porywy mogą znacznie wzrosnąć.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: minuta po 20.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Są zarzuty dla sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Minister Sprawiedliwości pyta USA o Zbigniewa Ziobrę. I piłkarski świat wstrzymuje oddech za godzinę pierwszy półfinał mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Są prokuratorskie zarzuty dla sprawcy słownego ataku na młode Ukrainki w autobusie w Bielsku-Białej. Mężczyzna odpowie za znieważenie z powodu przynależności narodowej, za co grozi do 3 lat więzienia. W czasie przesłuchania przyznał się do winy, mówi prokurator Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu.
7: Złożył obszerne wyjaśnienie. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych.
6: Śledczy zastosowali wobec podejrzanego policyjny dozór. 54-latek to kierowca MZK. Od dłuższego czasu był na zwolnieniu lekarskim. Bielski przewoźnik zdecydował się zakończyć z nim współpracę. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wysłał do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokurator generalny chce się dowiedzieć, na jakiej podstawie prawnej były szef MS przebywa w USA. Minister poinformował stronę amerykańską, że na pośle ciąży 26 zarzutów kryminalnych związanych z wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Nie 3 lata, tak jak jest teraz, ale aż 30 albo nawet dożywocie. Taka kara może grozić polskim żołnierzom za niewykonanie rozkazu. To propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości, by podnieść karę za niesubordynację żołnierza w czasie wojny. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że się z nią zapozna.
8: Decyzje tu jeszcze żadne nie zostały podjęte. Będziemy analizować sytuację tak, żeby skonstruować tak prawo, aby gwarantowało skuteczną obronę Rzeczpospolitej.
6: I by prawo pisane na czasy pokoju zostało dopasowane do czasów, w których za wschodnią granicą toczy się wojna. Czerwone flagi na kilkudziesięciu kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale i silne prądy wsteczne, mówi Jakub Rąbca z WOPR.
9: Prądy wsteczne tworzą się zawsze, kiedy duża masa wody napiera na brzeg, no i ta woda gdzieś musi uciekać. Miejscami tworzą się właśnie takie korytarze, gdzie ta woda się cofa, no i potrafi wtedy wciągnąć nas naprawdę głęboko w morze.
6: Sytuacja powinna się zmienić w drugiej połowie tygodnia. Na mundialu już za godzinę starcie dwóch piłkarskich potęg. Wicemistrzowie świata Francuzi zagrają dziś w półfinale z Hiszpanami, czyli aktualnymi mistrzami Europy. Michał Waszkiewicz.
10: W historii starć tych drużyn jeszcze nie zdarzyło się nudne 0-0, choć oczywiście trudno liczyć na takie fajerwerki jak przed rokiem, gdy obie ekipy spotkały się w półfinale Ligi Narodów. Hiszpania wygrała wtedy z Francją 5-4. Trener Luis de la Fuente zdaje sobie sprawę, że wszyscy liczą dziś na piłkarski spektakl. To oczywiście mogłoby być starcie godne finału Mistrzostw Świata, ale z drugiej strony mecz Argentyny z Anglią także. To jednak Francja wygląda tym turnieju najlepiej, a od jej piłkarzy bije pewność siebie, mówi pomocnik Adrien Rabiot. Nikogo się nie boimy i przystępujemy do tego półfinału w najlepszej możliwej formie. Wszystko wygląda dobrze. Nie sądzę, abyśmy mogli być w lepszej dyspozycji.
6: Pierwszy półfinał mundialu o 21:00 w Dallas.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Ciekaw jestem, jak rozkładają się wasze sympatie na dzisiejszy wieczór między Francuzów i Hiszpanów. Wydaje się, że z delikatną przewagą Hiszpanii, ale jak to będzie wyglądało na boisku? Zobaczymy, są sobie równi. 5 minut po godzinie 20:00, Mariusz Bazola. Dobry wieczór, zapraszam na Summer Time.

0: Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.

Karnawal de Paris, Dario G. Tak, a propos tego 14 lipca, który właśnie dzisiaj przypada, no i jest świętem narodowym Francji, no i tak się składa, że Francuzi dzisiaj grają bardzo ważny mecz na mundialu z reprezentacją Hiszpanii. To będzie walka o finał.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.
2: Radio Centrum 106.4 FM.

0: to espresso, to może nawet niezły pomysł. Niby 25 minut po godzinie 20, ale jeśli ktoś chce dzisiaj obejrzeć emocjonujący mecz, to musi się liczyć z tym, że zakończy się on wynikiem rozstrzygającym po 90 minutach. No i być może o tym, czy Francja czy Hiszpania znajdą się w finale. Jedna z tych drużyn będą decydowały dogrywki albo nawet rzuty karne, więc ta kawa być może jeszcze jedna dzisiaj się przyda.
1: Czy będziemy się pamiętać?
0: A to już nowa Sarsa.

Niegdyś sprzedawał miliony płyt, jego koncerty były wyprzedane do ostatniego miejsca i być może tak będzie również przy okazji kolejnej wizyty Robiego Williamsa w Polsce w sierpniu, 15 sierpnia w Poznaniu. Właśnie Robbie Williams wystąpi w parku Cytadela. A więc mnóstwo muzycznych doznań, tych aktualnych, no i tych sprzed lat, między innymi z Rock DJ. Tu Summertime w Radiu Centrum, teraz Dawid Kwiatkowski.

Lola Young from Down Here to Summertime w Radio Centrum. Europejskie puchary zawitają także do Kalisza. To za sprawą piłkarzy ręcznych Netland MKS Kalisz, którzy dzisiaj poznali rywala w pierwszej rundzie EHF European Cup. Kaliszanie rozpoczną europejską przygodę od dwóch meczu z czeskim Handball Brno. Pierwsze emocje w arenie Kalisz przewidziano na 12 lub 13 września. Rewanż tydzień później, wyjazd do Brna. Dokładny rozkład tych meczów poznamy wkrótce.

0: Klasycy nad klasykami, czyli Daryl Hall, John Oates i słynne Manitor. A już niebawem Hiszpania zagra z Francją o finał mundialu. Również to klasycy nad klasykami, jeśli chodzi o futbol.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Pogoda na jutro.
0: Jeszcze nocą mogą zdarzyć się momenty z deszczem, a także burzami. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, ale czekają nas również jutro przelotne opady deszczu i możliwość wystąpienia burz, także tych z gradem. Jeśli chodzi o minimalne wartości dla Wielkopolski, no to u nas około 15-16 stopni. W ciągu dnia między 23, maksymalnie do 27. Uwaga na wiatr, ten będzie słaby, północno-wschodni i wschodni, ale w czasie burz jego porywy mogą osiągać nawet 70 km na godzinę.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Właśnie minęła 21.
5: Dwadzieścia cztery godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Wielkie manewry wojskowe odbędą się w Polsce. Rozpoczyna się starcie Francja-Hiszpania, które wyłoni pierwszego finalistę mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Największą zmianą będzie stworzenie publicznej listy lokali, które mogą służyć do tego rodzaju działalności. Ustawa, zadaniem wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia, da potrzebny wgląd w nieuregulowany dotąd rynek najmu.
7: Około 30-35% obiektów było poza naszą wiedzą w przestrzeni i samorządowej, i w przestrzeni państwowej. Dziś to nie będzie możliwe, ponieważ każdy z tych obiektów będzie musiał mieć na dany numer rejestracyjny.
6: Z obecnym kształtem ustawy nie zgadzają się jednak rządowi koalicjanci Lewica i Polska 2050, a Jan Mentzfel z Miasto Jest Nasze obecny projekt ustawy nazwał pozbawionym realnym narzędzi wpływu na najem ze strony gmin i spółdzielni mieszkaniowych.
8: Są pogłoski, że lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Jeżeli okaże się, że przyjmiemy przepisy w minimalnej wersji, czyli będzie obowiązkowy jedynie rejestr takich mieszkań, to absolutnie nic się nie zmieni. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
6: Lewica zapowiedziała zgłoszenie do projektu poprawek i to od nich uzależnia poparcie ustawy w Sejmie, bo w obecnym kształcie ustawy nie poprze. Polska stanie się miejscem najważniejszych ćwiczeń wojskowych w Europie, zapowiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ćwiczenia odbędą się we wrześniu. Wezmą w nich udział Francja i Wielka Brytania oraz inne wojska sojusznicze. Jak podkreślił minister obrony narodowej, będzie to pokaz siły i skuteczne odstraszanie Rosji. Iran sygnalizuje, że po ograniczeniu tranzytu przez cieśninę Ormuz gotów jest zamknąć cieśninę Bab al-Mandab, blokując następny ważny szlak handlowy przy pomocy sojuszniczego jemeńskiego ruchu Houthi, pisze Reuters i podkreśla, że to oznaczałoby kolejny wzrost cen ropy. Obowiązkowe apteczki w samochodach najwcześniej od kwietnia przyszłego roku. To propozycja resortu infrastruktury. Przepis ma dotyczyć pojazdów zarejestrowanych po 31 marca. Teraz apteczki muszą mieć m.in. taksówki, autobusy, pojazdy do nauki jazdy oraz niektóre ciężarówki. Właśnie rozpoczyna się pierwszy półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. Na stadionie w Arlington zmierzą się ze sobą wicemistrzowie świata Francuzi i mistrzowie Europy Hiszpanie. Na poprzednim mundialu trójkolorowi w finale po konkursie rzutów karnych ulegli Argentynie. Francuscy kibice wierzą, że tym razem będzie inaczej i ich reprezentacja sięgnie po trzecie trofeum w historii.
9: I love Uwielbiam wszystkich piłkarzy naszej drużyny, szczególnie Kyliana Mbappé. To jeden z moich ulubionych zawodników.
10: Cieszymy się, że tu jesteśmy, bo jest mnóstwo drużyn, które chętnie znalazłyby się na naszym miejscu. Czujemy się dość pewnie i mamy nadzieję, że wypadniemy lepiej niż w przegranym meczu z Hiszpanami na poprzednich Mistrzostwach Europy. Będzie to jednak bardzo wyrównane starcie.
6: Drugi półfinał mundialu, czyli starcie między Anglią a Argentyną, odbędzie się jutro o tej samej godzinie. Zwycięzcy tych dwóch meczów zagrają w niedzielę w wielkim finale. Z kolei przegrani powalczą w sobotę o trzecie miejsce w turnieju.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Prawie 4 minuty po godzinie 21. Jakieś mam takie dziwne wrażenie, że polscy kibice aż tak wysoko chyba nie mierzą, jeśli chodzi o półfinał i finał. Przecież z drugiej strony nas po prostu na tych mistrzostwach nie było. Teraz muzycznie William Pitt na początek tej godziny to oczywiście Summertime w Radio Centrum.

tą balanerze, czyli pada śnieg, to Adamo, Summertime w Radiu Centrum, takie rzeczy tylko u nas, pada śnieg, a tu już dla równowagi Fever, jak to w pogodzie, wszystko możliwe latem także u nas.

Wakacyjny zestaw przewojów nie tylko stacjonarny, także mobilny, wyjazdowy, wakacyjny, urlopowy, jak wolicie. Ciekaw jestem, jak spędzacie dzisiejszy wieczór, być może również przed telewizorem. Tam już jeden gol dla Hiszpanii z rzutu karnego i prowadzą Hiszpanie z Francuzami 1-0.

Trudno, bardziej wakacyjne skojarzenie to Samba de Janeiro i oczywiście Bellini. Już tylko 12 minut pozostało do 22. Serwis z kraju i ze świata. No i oczywiście będzie również wcześniej kilka słów, ważnych słów o prognozie pogody na jutro.

0: Heavy, tak nam zaśpiewał Laurie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
0: Wszystko, co obejmuje pogoda, prognoza pogody IMGW, tego wszystkiego możecie się jutro spodziewać, zarówno nocą, jak i w ciągu dnia. A ta prognoza mówi o zachmurzeniu, będą przejaśnienia, ale będzie sporo deszczu przelotnego, momentami ciągłego. Mogą występować burze, również te z gradem jutro. Maksymalne wartości dla Wielkopolski między 23 a 27 stopniem Celsjusza.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Właśnie minęła 22.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Alerty przed burzami obowiązują dla 11 województw. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej usłyszał zarzuty, a Robert Lewandowski oficjalnie rozpoczął karierę w Chicago. Paulina Nawrocka, zapraszam. W 11 województwach do rana obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Alerty obejmują głównie południową połowę kraju. Według IMGW możliwe są porywy wiatru do 65 km na godzinę, opady gradu i deszczu. Lokalnie opady mogą być intensywne. Mieszkańcy Świętokrzyskiego, Opolskiego oraz części Wielkopolski, Dolnośląskiego, Śląskiego, Mazowieckiego i Łódzkiego otrzymali też alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W tych regionach gwałtowne burze mogą prowadzić do podtopień czy przerw w dostawie prądu. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. usłyszał zarzuty prokuratorskie i został zwolniony do domu. Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec niego zakazu opuszczania kraju i zatrzymaniu jego paszportu. Wciąż trwają przesłuchania drugiego z byłych członków PFN, Macieja Eś. Szczegóły sprawy pozostają na razie tajemnicą. Do końca roku ma zostać wprowadzony system e-kolejki, zapowiedział minister zdrowia. Każdy pacjent za pośrednictwem systemu, na przykład internetowego konta pacjenta, ma widzieć swój dokładny numer w kolejce do planowanego zabiegu czy specjalisty. System ma być powiązany z centralną e-rejestracją, w której na razie można zapisać się na mammografię, cytologię oraz wizytę u kardiologa, a od 1 sierpnia także u kolejnych 8 specjalistów. Wprowadzenie e-rejestracji nie było proste, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
6: Na pewno nie było to wszystko tak pięknie i ładnie. Początki były ciężkie. Często zdarzały się sytuacje, które trzeba było prostować.
5: System e-kolejki powiązany z e-rejestracją ma całkowicie ukrócić procedury wpychania się poza kolejnością czy zapisywania do kilku szpitali jednocześnie na ten sam zabieg. Około 2000 hektarów lasu objęły już pożary w Fontainebleau na południu od Paryża. Ogień zaczął się rozprzestrzeniać w niedzielę. Dziś francuskie MSZ poinformowało, że pożar już się nie rozprzestrzenia. W związku z pojawieniem się ognia konieczna była ewakuacja mieszkańców 900 domów z tamtych okolic. Do tej pory na szczęście nikt nie został ranny. Tamtejsi strażacy nadal walczą z ogniem i mówią, że nie jest łatwo.
7: W intensywnej akcji gaśniczej bierze udział 850 strażaków z całej Francji. Ponadto na miejsce zdarzenia wysłano 4 samoloty typu Canadair.
5: Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie wyklucza, że pożary są wynikiem celowego podłożenia ognia. W związku ze sprawą we Francji, jak poinformowała prokuratura, zatrzymanych zostało 6 osób, w tym strażak ochotnik, który przyznał się do umyślnego podpalenia, i mężczyzna, który przyznał, że przypadkowo rozniecił ogień, wyrzucając papierosa. Robert Lewandowski oficjalnie rozpoczął nowy etap swojej kariery. Po latach gry w Europie polski napastnik dołączył do Chicago Fire. Na pierwszej konferencji prasowej po podpisaniu kontraktu piłkarz nie ukrywał, że decyzja o opuszczeniu Europy była dla niego i jego rodziny wyjątkowo trudna. Przyznał, że obecnie skupia się na zorganizowaniu sobie życia w Chicago i na razie nie myśli o tym, czy będzie dalej występował w reprezentacji Polski.
4: Radio Centrum. Słuchasz więc wiesz.
8: New truck, big

Jutro może być tak, że będziemy patrzeć w niebo i tak pomyślimy sobie o tej piosence Podaruj mi trochę słońca. Kto wie, co się jutro pogodowo wydarzy? Być może prognozy się trochę pomylą, gdzieś tam przejdzie bokiem. No cóż, poczekamy, zobaczymy. Tymczasem grają ponownie, to już druga część dzisiejszego półfinałowego spotkania między Francją a Hiszpanią. Do przerwy 0-1 Hiszpanie prowadzą po rzucie karnym. Tymczasem Business Insider wyliczył, że na boisku, no i na ławkach rezerwowych siedzi 2 miliardy 746 milionów, nie dolarów, tylko euro. To dwie z trzech najdroższych ekip na tych mistrzostwach. No i właśnie to są takie kwoty, które przyprawiają o zawrót głowy. Wyliczono to na podstawie danych podawanych oficjalnie przez Transfermarkt. No i są to po prostu kwoty, które robią ogromne wrażenie. Pozwólcie, że nie będziemy tego przeliczać na złotówki.

0: Kropla wieczności.
1: Upór godny lepszej sprawy. Czasem bywa tak, że robimy coś złego, szkodliwego albo złościmy się z jakiegoś powodu, ale trzymamy się tego z uporem godnym lepszej sprawy. Chyba każdy z nas zna to uczucie. To zupełnie irracjonalne, ale warczymy jak pies nad kością i za nic w świecie nie chcemy się tego wyrzec. A kończy się na tym, że taka sprawa niszczy życie nie tylko nam, lecz także innym ludziom z naszego otoczenia. W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu Jezus oznajmił: przyszedłem wypuścić więźniów na wolność. My tak często pragniemy, by uwolnił nas od okoliczności naszego życia, od towarzystwa innych osób, czy od zaciągniętego długu, że zapominamy, że największą rzeczą, z której musimy się wyzwolić, jesteśmy my sami. Jezus przyszedł, by wypuścić jeńców na wolność, ciebie i mnie. Każdy z nas wie, z czego wykuty jest łańcuch, który trzyma nas w niewoli. On może te kajdany rozerwać, jeśli mu na to pozwolisz.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Zawsze w meczach Francji i Hiszpanii pada sporo bramek. Póki co padły dwie i obie dla Hiszpanów i to oni jedną nogą są już w finale tegorocznego mundialu. Ale jak to się wszystko zakończy, jeszcze nie wiadomo, bo do końca meczu pozostało kilkanaście minut.

0: Tak, to już ponad wszelką wątpliwość. Hiszpania melduje się w finale Mistrzostw Świata. Dzisiaj Hiszpanie pokonali Francuzów 2-0. Ten mecz się przed momentem zakończył. Z całą pewnością mogę powiedzieć również to, że w pogodzie w środę będzie niespokojnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Pogoda na jutro.
0: Wielkopolska również jest obarczona ryzykiem wystąpienia burz, opadów deszczu, burze z gradem także mogą się zdarzyć zarówno nocą, jak i w ciągu dnia. Na termometrach około 15-16 stopni to wartość minimalna, więc nad ranem, a w ciągu dnia między 23 a 27 w zależności od miejsca Wielkopolski. U nas raczej około 23-4, więcej raczej nie będzie. Wszystko zależy od tego, czy na niebie pojawi się jutro nieco słońca. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz jego porywy mogą osiągać nawet 70 km na godzinę.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Właśnie minęła 23. Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Alerty przed burzami obowiązują dla 11 województw. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej usłyszał zarzuty, a Robert Lewandowski oficjalnie rozpoczął karierę w Chicago. Paulina Nawrocka, zapraszam. W 11 województwach do rana obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Alerty obejmują głównie południową połowę kraju. Według IMGW możliwe są porywy wiatru do 65 km na godzinę, opady gradu i deszczu. Lokalnie opady mogą być intensywne. Mieszkańcy Świętokrzyskiego, Opolskiego oraz części Wielkopolski, Dolnośląskiego, Śląskiego, Mazowieckiego i Łódzkiego otrzymali też alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W tych regionach gwałtowne burze mogą prowadzić do podtopień czy przerw w dostawie prądu. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. usłyszał zarzuty prokuratorskie i został zwolniony do domu. Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec niego zakazu opuszczania kraju i zatrzymaniu jego paszportu. Wciąż trwają przesłuchania drugiego z byłych członków PFN, Macieja Eś. Szczegóły sprawy pozostają na razie tajemnicą. Do końca roku ma zostać wprowadzony system e-kolejki, zapowiedział minister zdrowia. Każdy pacjent za pośrednictwem systemu, na przykład internetowego konta pacjenta, ma widzieć swój dokładny numer w kolejce do planowanego zabiegu czy specjalisty. System ma być powiązany z centralną e-rejestracją, w której na razie można zapisać się na mammografię, cytologię oraz wizytę u kardiologa, a od 1 sierpnia także u kolejnych 8 specjalistów. Wprowadzenie e-rejestracji nie było proste, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
7: Na pewno nie było to wszystko tak pięknie i ładnie. Początki były ciężkie. Często zdarzały się sytuacje, które trzeba było prostować.
6: System e-kolejki powiązany z e-rejestracją ma całkowicie ukrócić procedury wpychania się poza kolejnością czy zapisywania do kilku szpitali jednocześnie na ten sam zabieg. Około 2000 hektarów lasu objęły już pożary w Fontainebleau na południu od Paryża. Ogień zaczął się rozprzestrzeniać w niedzielę. Dziś francuskie MSZ poinformowało, że pożar już się nie rozprzestrzenia. W związku z pojawieniem się ognia konieczna była ewakuacja mieszkańców 900 domów z tamtych okolic. Do tej pory na szczęście nikt nie został ranny. Tamtejsi strażacy nadal walczą z ogniem i mówią, że nie jest łatwo.
8: W intensywnej akcji gaśniczej bierze udział 850 strażaków z całej Francji. Ponadto na miejsce zdarzenia wysłano 4 samoloty typu Canadair.
6: Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie wyklucza, że pożary są wynikiem celowego podłożenia ognia w związku ze sprawą we Francji, jak poinformowała prokuratura. Zatrzymanych zostało 6 osób, w tym strażak ochotnik, który przyznał się do umyślnego podpalenia, i mężczyzna, który przyznał, że przypadkowo rozniecił ogień, wyrzucając papierosa. Robert Lewandowski oficjalnie rozpoczął nowy etap swojej kariery. Po latach gry w Europie polski napastnik dołączył do Chicago Fire. Na pierwszej konferencji prasowej po podpisaniu kontraktu piłkarz nie ukrywał, że decyzja o opuszczeniu Europy była dla niego i jego rodziny wyjątkowo trudna. Przyznał, że obecnie skupia się na zorganizowaniu sobie życia w Chicago i na razie nie myśli o tym, czy będzie dalej występował w reprezentacji Polski.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Robert już może słać SMS-y z gratulacjami dla kolegów z Barcelony. Jamal dzisiaj dobry w meczu z Francją. No i po prostu to wszystko powoduje, że Hiszpanię zobaczymy w finale. A kto będzie ich rywalem, o tym przekonamy się jutro. Drugi półfinał to Anglia i Argentyna. No i tym mundialowym akcentem ja już dziękuję za uwagę. Dobrej nocy, Mariusz Bazela, spotkamy się wkrótce, a na początek tej godziny mundialowy hit Daj Daj.

girlfriend everywhere.